0: Autopromocja. Napisz
1: proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Zobaczcie, jak dobry jest Pan. Szczęśliwy się staje.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

zdrowia życia bym nie skąpił. Po twą spokojność do piekieł bym zstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu moim, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam bez

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest niedziela, 21 czerwca.

Przypomnij sobie sytuację, gdy czegoś się bałeś, ale zadziałałeś pomimo lęku i dzięki temu doświadczyłeś rozwoju. Przyczyniłeś się do ubogacenia czyjegoś życia.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają 2 rubli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Jezus wie, że dopadają cię różne lęki. Boisz się tego, co ci zagraża. Zmusza do przekraczania siebie. Jezus mówi, aby nie bać się ludzi i wzywa do odwagi, czyli działania pomimo lęku. Zapewnia, że jest z tobą i chce dać ci poczucie bezpieczeństwa. Opowiadając o wróblach, Jezus przekonuje, że możesz czuć się bezpiecznie w ojcowskich rękach Boga.

Jeśli w różnych niesprzyjających sytuacjach przyznajesz się do Jezusa, narażasz się na atak. Bycie wiernym sobie, bycie autentycznym, podążanie za wartościami chrześcijańskimi bywa czasem trudne i napotyka opór. Jezus wie, że w życiu może czekać cię wiele takich sytuacji. Jednocześnie zapewnia, że nic nie dzieje się bez Bożego towarzyszenia. W jakim obszarze twojego życia potrzebujesz najbardziej Bożej obecności?

pamiętaj, że Jezus jest zawsze przy tobie. Najgorszą sytuacją byłoby zaparcie się swojej autentyczności, swoich marzeń i planów, podążania Jego drogą, którą masz w sercu. To byłoby zabijanie w tobie ducha. Jezus zachęca, byś był na to szczególnie uważny.

Jezus powiedział do swoich apostołów: Nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają 2 rubli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

Poświęć jeszcze chwilę na spotkanie z Jezusem. Porozmawiaj z Nim o dobru, do którego dziś Cię zapraszam.

chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
2: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
3: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
0: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

days in a dance hall days. We were cool and crazy.

0: Reklama.
1: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
2: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
3: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
4: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
0: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Kochani, 24 czerwca, w środę, przeżywamy we Wrocławiu uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel to patron Katedry Wrocławskiej, Wrocławia i całej naszej archidiecezji. Zapraszam na mszę świętą o godzinie 18 pod przewodnictwem naszego księdza arcybiskupa metropolity wrocławskiego, księży biskupów pomocniczych, przedstawicieli duchowieństwa, przedstawicieli władz miasta i wiernych. To jest wielkie wydarzenie, jest to modlitwa za Wrocław i za wszystkich mieszkańców Wrocławia. Bądźmy, spotkajmy się, środa, godzina 18, Katedra Wrocławska.
1: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Reklama.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
6: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
7: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
1: Reklama.
0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
8: Parara, parara,
9: audycja parara. Ze starej płyty.
10: Piosenka jest dobra na wszystko.
11: Powróćmy jak za dawnych lat.
12: No cześć.
13: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

miłość będzie ich wiodła w ten szczęśliwy dzień. Gdy są razem, spojrzeniem wyznaczone,

Tak mało brakowało, by to, co najpiękniejsze między nami, nigdy już nie wróciło. Dlaczego to zrobiłaś?

za krótko noc trwa. By ogarnąć to szczęście, zbyt leniwa jest myśl. Tylko czasem nachodzi mnie lęk.

0: Parara, parara,
1: audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka, to także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16:30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.
1: Parara, parara, audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

ze świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: Na cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

to oczywiście Czesław Niemen na antenie Radia Rodzina. Przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się w niedzielę 21 czerwca. Oczekujemy na transmisję mszy świętej z Archikatedry Wrocławskiej. To o godzinie 10. Zapraszamy do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska i pokój od Tego, który jest.

Msza Święta, w której uczestniczymy, jest zawsze uobecnieniem ofiary krzyżowej Chrystusa, a sprawowana w ten Dzień Pański jest także przypomnieniem tego, że Chrystus po swojej śmierci zmartwychwstał. Przychodząc do apostołów, powiedział im: pokój wam, jestem z wami, nie bójcie się, nie lękajcie się. I te słowa "nie lękajcie się" usłyszymy dzisiaj w liturgii słowa. Każdy z nas nosi w sobie jakieś lęki o dzisiejszy dzień, o jutrzejszy dzień, o naszych najbliższych. Zechciejmy na początku mszy świętej oddać to wszystko Bogu i zaufać Mu. On, kiedy mówi do nas "nie lękaj się", to mówi jednocześnie "jestem z tobą cały czas, tam, gdzie jesteś". Świadomi Jego świętej obecności, stańmy zatem przed Jego ołtarzem. W tej mszy świętej koncelebrowanej modlimy się w trzech następujących intencjach. Pierwszy kapłan modli się za zmarłych Marię i Władysława w rocznicę śmierci. To intencja polecona przez dzieci, wnuków i prawnuków. Drugi kapłan modli się w intencji przebłagalnej za grzechy dzieciństwa i młodości z prośbą o Boże miłosierdzie. I ksiądz profesor Arkadiusz Wuwer, którego bardzo serdecznie witamy wraz z grupą pielgrzymów z Rybnika, modli się w intencji pielgrzymów. Na początku tej mszy świętej, jak zawsze, przeprośmy Boga za nasze przewinienia, błagając Go o zmiłowanie nad nami. Panie Jezu, Ty przyszedłeś na świat, aby dokonać Jego odkupienia. Zmiłuj się nad nami. Chryste, Ty przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie przywróciłeś nam godność dzieci Bożych. Zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, Ty obiecujesz wspaniałą nagrodę tym, którzy przyznają się do Ciebie. Zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała

Wszechmogący Boże, obdarz nas ustawiczną bojaźnią i miłością Twojego świętego imienia, albowiem nigdy nie odmawiasz opieki tym, których utwierdzasz w swojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez

Czytanie z księgi proroka Jeremiasza. Rzekł Jeremiasz: słyszałem oszczerstwo wielu, trwoga dookoła. Donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Może on da się zwieść, tak że go zwyciężymy i wywrzemy pomstę na nim. Ale Pan jest przy mnie, jako potężny mocarz. Dlatego moi prześladowcy ustaną i nie zwyciężą. Będą bardzo zawstydzeni swoją porażką, okryci wieczną i niezapomnianą hańbą. Panie zastępów, Ty, który doświadczasz sprawiedliwego i który patrzysz na nerki i serce, dozwól, bym zobaczył Twoją pomstę na nich. Tobie bowiem powierzyłem swoją sprawę. Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Uratował bowiem życie ubogiego z ręki złoczyńców. Oto słowo Boże.

Dla ciebie znoszę urąganie, hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki, bo gorliwość o

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, przez jednego człowieka grzech wszedł do świata, a przez grzech śmierć. I w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli. Bo i przed prawem grzech był na świecie, grzechu się jednak nie poczytuje, gdy nie ma prawa. A przecież śmierć rozpanoszyła się od Adama do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwem na wzór Adama. On to jest typem tego, który miał przyjść. Ale nie tak samo ma się rzecz z przestępstwem, jak z darem łaski. Jeżeli bowiem przestępstwo jednego sprowadziło na wszystkich śmierć, to o ileż obficiej spłynęła na nich wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. Oto słowo Boże.
1: Amen.

Jezus powiedział do swoich apostołów: nie bójcie się ludzi. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się miano nie dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się. Jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i ja przed moim Ojcem, który jest w niebie.

0: List księdza arcybiskupa Józefa Kupnego z okazji zakończenia drugiego synodu archidiecezji wrocławskiej na niedzielę 21 czerwca 2026 roku. Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, Tobie powierzyłem swoją sprawę. Tymi słowami z biblijnej księgi proroka Jeremiasza pragnę zwrócić się do Was, wyrażając wdzięczność dobremu Bogu za dar drugiego synodu archidiecezji wrocławskiej. Słowa te wyrażają istotę tego, co wydarzyło się w ciągu trzech ostatnich lat w naszej archidiecezji. Razem szukaliśmy dróg nawrócenia i odnowy. Dziś chcę Was zaprosić do odwagi i nadziei, zgodnie ze słowem Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, nie bójcie się. W niedzielę zesłania Ducha Świętego podpisałem dekret wprowadzający w życie postanowienia drugiego synodu diecezjalnego. Dokument ten wyznacza konkretną drogę, którą już rozpoczęliśmy i którą dalej chcemy iść razem. Drugi synod naszej archidiecezji zwołałem 3 lata temu. Wówczas to w duchu wiary i zaufania wobec Bożej opatrzności postanowiłem, by miał on charakter powszechny, by stał się udziałem nas wszystkich. Brali w nich udział kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy. Każdy był zaproszony do adoracji, dzielenia się Słowem Bożym i rozmów o naszej codzienności. Wszyscy bowiem stanowimy wspólnotę Kościoła prowadzoną mocą Ducha Świętego i każdy w tej wspólnocie jest kimś ważnym i potrzebnym. Po trudnych doświadczeniach pandemii, izolacji i niepewności potrzebowaliśmy zatrzymać się na adoracji i przy Słowie Bożym, by zapytać się, co dziś mówi Duch Święty do naszego Kościoła. Synod stał się więc czasem słuchania Boga i siebie nawzajem. Czas wzajemnego słuchania był okazją do wypowiedzenia tego, czym żyje nasze serce. Powoli zmieniało się nasze myślenie, które prowadziło nas od ja do ty, by wspólnie tworzyć my. Słowo Boże prowadziło nas drogą wiary. Byliśmy w stanie szczerze mówić o tym, co jest dla nas ważne, w czym mamy się nawrócić i co możemy zmienić i poprawić. Rzeczywistością stały się słowa z dzisiejszej Ewangelii. Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawiane, ani nic tajemnego, o czym się nie miano dowiedzieć. Każdy z nas mógł w tym czasie wyjawić pragnienia serca, podzielić się swoimi troskami i radościami. Stanięcie w prawdzie, wypowiedzenie tego, co było mówione w ciemnościach, zostało wyjawione w świetle, a to, o czym mówiono na ucho, zostało rozgłoszone na dachach. Wiemy, że taka postawa prawdy i szczerości we wzajemnym szacunku i zaufaniu do siebie staje się podstawą uzdrowienia każdej wspólnoty. Wzajemne słuchanie stało się fundamentem rozeznawania, czyli szukania woli Bożej dla naszego Kościoła. Nie był to łatwy proces, jednak dzięki Duchowi Świętemu udało się nam go wspólnie przejść. Synod nie jest tworzeniem nowego Kościoła, ale próbą odpowiedzi na słowa Maryi w Kanie Galilejskiej. Uczyńcie wszystko, co powie Wam Syn. Wspólne zaangażowanie nas wszystkich ma na celu umocnienie i odnowienie naszej wspólnoty wiary. Podejmijmy z nowym entuzjazmem opisanym w Dziejach Apostolskich
1: może jeszcze powiedzmy
0: dobrej nowiny każdemu człowiekowi. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że miniony czas stał się dla nas rekolekcjami diecezjalnymi. Jak słyszeliśmy w drugim czytaniu z listu świętego Pawła do Rzymian, spłynęła na nas wszystkich łaska i dar Boży, łaskawie udzielony przez Jezusa Chrystusa. Synodalne spotkania pokazały nam, jak ważnym jest budowanie wzajemnej jedności w różnorodności. Doświadczenie komunii, budowanie relacji, dzielenie się Słowem Bożym to namacalne owoce naszych wspólnych spotkań. W tym Bożym czasie mogliśmy doświadczyć także słów Jeremiasza, który pomimo ciemności w sercu woła: śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana. Owocem synodu są konkretne inicjatywy, które będą nam towarzyszyły w kolejnych latach, w parafiach, wspólnotach i duszpasterstwach. Widać w nich żywą wiarę, zwłaszcza ludzi świeckich i młodych. Po czasie słuchania i rozeznawania przyszedł moment podejmowania konkretnych decyzji, które zaowocowały dokumentem końcowym. Rozpoczynamy etap wdrażania. Chcemy wzmacniać to, co dobre i odważnie wprowadzać to, co nowe. Powstał zespół do spraw wdrożenia w synodu, który w moim imieniu będzie Wam pomagał w realizacji podjętych postanowień. Pragnę też zwrócić uwagę na priorytety, które będą nam towarzyszyły w najbliższym czasie. Pierwszym z nich jest ożywienie naszych wspólnot parafialnych. Potrzebujemy przejść od anonimowości do relacji. Czeka nas zatem czas wchodzenia do każdego człowieka, do tych, którzy są z nami dziś w świątyni i do tych, których nie ma. Wiele osób odeszło z naszych wspólnot parafialnych z różnych powodów. Dziś jesteśmy zaproszeni, by Kościół, jak przypomniał papież Franciszek, uczynić szpitalem polowym. Naszą siłą jest miłość i przebaczenie. Potrzebujemy odwagi wyciągniętych rąk, wyciągniętych do przebaczenia i pojednania, do budowania cywilizacji miłości. Te słowa towarzyszyły nam podczas 60. rocznicy orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich. Udzielamy wybaczenia i prosimy o nie. Aby te słowa rezonowały w naszym życiu, potrzebujemy formacji serca. W niedługim czasie powołam Centrum Formacji i Misji, które będzie nam pomocą w tym procesie. Po wakacjach rozpocznie się czas gromadzenia i przygotowywania osób do podjęcia różnych posług i zadań w Kościele. Proces ten nazwany jest zaczynem. Jego celem będzie zbudowanie zespołu duszpasterzy i świeckich, odpowiedzialny za życie parafii. W pierwszym roku inicjatywa będzie skierowana dla chętnych parafii. Zacznie się ona w listopadzie 2026 roku. Tworzymy również platformę komunikacji, która pomoże nam we właściwym przekazie informacji z życia diecezji. Kolejnym priorytetem jest posługa miłosierdzia. Ojciec Święty Leon XIV w pierwszej encyklice Magnifica Humanitas zwraca uwagę na godność każdego człowieka. Odkryć piękno i ból, widzieć człowieka w człowieku. Ubodzy, chorzy, migranci i więźniowie zawsze są pośród nas. Są dla nas darem i wyzwaniem. Darem, by nie zatopić się w swoim świecie. Drodzy siostry i bracia, przed nami ważny czas budowania komunii, formacji serc i realizacji misji głoszenia dobrej nowiny. Z całego serca zachęcam wszystkich do włączenia się na miarę swoich możliwości w ten piękny proces, który, jak wspomniałem na początku, jest darem Ducha Świętego dla naszego Kościoła lokalnego. Proszę Was o modlitwę za naszą archidiecezję, by stawała się wspólnotą miłości. Proszę Was również o adorację Najświętszego Sakramentu. Każde nasze działanie musi wypływać ze spotkania z Panem. Tylko wtedy będzie rodziło życie. Niech Maryja, nasza Matka, która towarzyszy nam od samego początku trwania synodu, otacza nas wszystkich swoją opieką. Wszystkim udzielam pasterskiego błogosławieństwa. Podpisane Józef Kupny, Wasz biskup.

Złóżmy wyznanie naszej wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Boga, który udziela nam swojej łaski i uzdalnia nas do dawania świadectwa, z pokorą wołajmy. Wszechmogący Boże, rozpal serca wszystkich ochrzczonych. Niech dzięki ich bogobojnemu i uczciwemu życiu zbawcze orędzie o Twojej miłości i dobroci dociera aż na krańce świata. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, umacniaj prześladowanych naszych braci w wierze. Niech Duch Święty napełni ich męstwem, które skłoni serca prześladowców do przemiany. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, pomóż rządzącym i ustanawiającym prawo. Niech umocni

śmierci oraz naszych krewnych, przyjaciół i dobroczyńców, łaską jedności w wieczności z Tobą. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, wejrzyj na naszą wspólnotę zgromadzoną wokół ołtarza, na pielgrzymów z Rybnika, nasze rodziny, naszych przyjaciół, nasze społeczeństwo, wspólnoty. Niech pełni Twojego błogosławieństwa będziemy dla świata autentycznymi świadkami wiary, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, wysłuchaj nas i przyjdź nam z pomocą, bo łaskawa jest Twoja miłość, a miłosierdzie nieprzebrane. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętym Janem Chrzcicielem i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Józefa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: że Ty nas pośliłeś najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna. Prosimy Cię, aby ofiara, którą często składamy, zapewniła nam zbawienie przez Chrystusa Pana naszego.
1: Proszę jeszcze na chwileczkę usiąść i wysłuchać ogłoszeń. Dzisiaj mijają 43 lata od pierwszej wizyty świętego papieża Jana Pawła II we Wrocławiu. Dzisiaj po mszy świętej zbiórka na pomoc schroniskom brata Alberta. Na koniec tych ogłoszeń przedstawiciel poinformuje o celach szczegółowych tej zbiórki. W niedzielę, tydzień temu, młodzież podczas sprzedaży kremówek zebrała kwotę 14 154 zł 80 groszy oraz 32 euro i 50 eurocentów na remont organów. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję. W środę 24 czerwca zapraszamy na uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela, patrona katedry Wrocławia i archidiecezji wrocławskiej. Zapraszamy na wieczorną mszę świętą odpustową o godzinie 18 pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Józefa Kupnego z udziałem biskupów pomocniczych, przedstawicieli duchowieństwa, władz miasta i wiernych. Msza święta jest sprawowana za miasto Wrocław i mieszkańców Wrocławia. Nabożeństwa czerwcowe w katedrze codziennie po mszy świętej wieczornej. W środę nabożeństwo czerwcowe będzie po mszy świętej o godzinie 8. Tego dnia nie będzie nowenny do Matki Bożej Adorującej. Decyzją księdza arcybiskupa metropolity wrocławskiego ksiądz Maciej Zacharczuk z dniem 1 lipca zostaje ustanowiony administratorem parafii pod wezwaniem narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szymonkowie w dekanacie Namysłów Wschód, kończąc pracę wikariusza w parafii katedralnej. W przyszłą niedzielę podczas mszy świętej o godzinie 10 podziękujemy księdzu Maciejowi za jego posługę w katedrze. Od niedzieli 28 czerwca do końca sierpnia nie ma mszy świętej o godzinie 11 w kolegiacie pod wezwaniem Krzyża Świętego. W sobotę 27 czerwca zapraszamy na mszę świętą o godzinie 9 za kapłanów z naszego dekanatu z okazji imienin Piotrów i Pawłów oraz Janów, a także z okazji 35. rocznicy święceń kapłańskich księdza proboszcza Pawła Cembrowicza i księdza kanonika Ryszarda Grobelnego, rezydenta w naszej parafii katedralnej. Zapraszamy do udziału w 46. pieszej pielgrzymce wrocławskiej na Jasną Górę w dniach od 3 do 10 sierpnia razem z grupą 21. katedralną. Więcej informacji u przewodnika grupy, czyli księdza Marka Stępkowskiego. Zachęcamy także do lektury prasy katolickiej. Są dostępne tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela oraz miesięcznik Nowe Życie. Ankieta dotycząca badania komunikacji religijnej. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu oraz podobne ośrodki równolegle przeprowadzają badania. Badanie dotyczy sposobu, w jaki wierni odbierają kazania, homilie i publiczne wypowiedzi duchownych. Celem jest zrozumienie, jak treści religijne kształtują postawy społeczne i obywatelskie. Prosimy o przekazanie linku do ankiety parafianom, członkom grup parafialnych, tym, którzy są regularnie na Eucharystii. Prosimy też o to, aby szczegóły dotyczące tej ankiety, ze szczegółami dotyczącymi tej ankiety zapoznać się na ogłoszeniach parafialnych wywieszonych w gablocie bądź dostępnych po zeskanowaniu kodu QR. Dzisiaj w parafii katedralnej gościmy alumnów z roku propedeutycznego, którzy po mszach świętych czekają na nas przy drzwiach katedry z małym podarkiem. I zgodnie z zapowiedzią przedstawiciel schroniska brata Alberta teraz poda szczegóły dotyczące kwesty.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam na imię Filip, jestem pracownikiem Towarzystwa Pomocy świętego brata Alberta. Jesteśmy organizacją, która od 45 lat prowadzi schroniska, ogrzewalnie, noclegownie dla osób w kryzysie bezdomności. Dzisiaj za ogromną zgodą, za takim wielkim przywilejem, że możemy być tutaj, pukamy do Waszych serc, żeby wesprzeć nasze działania. W naszych placówkach w tej chwili mamy 450 osób, a jest lato. I tak naprawdę dzięki Waszemu wsparciu te osoby mogą wyjść z kryzysu bezdomności. Także stoimy przy wyjściu z kościoła. Za każdy grosz dziękujemy, prosimy o modlitwę i ja życzę pięknej niedzieli. Dziękuję bardzo.
1: W imieniu księdza proboszcza, kanonika Pawła Cembrowicza oraz duszpasterzy tutejszej katedry również życzymy Wam dobrej niedzieli, a wszystkim nam tu zgromadzonym niech Bóg udzieli swego błogosławieństwa, które będzie jednocześnie zapewnieniem i przypomnieniem, że On jest z nami.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Właśnie zakończyliśmy transmisję mszy świętej z archikatedry wrocławskiej. Teraz na naszej antenie De Rembrandt, już za chwilę godzina 11:00.

0: Już teraz sprawdzamy prognozę pogody na zegarach 11. Dzisiaj na Dolnym Śląsku również może zagrzmieć i popadać. Na pewno wielu z Was otrzymało takiego SMS-a z informacją właśnie na ten temat. Maksymalne temperatury dla naszego województwa to dziś 32 stopnie. W odczuciu temperatura może być jednak znacznie wyższa. We Wrocławiu aktualnie 23 stopnie. Temperatura rośnie. Na zewnątrz piękne, pochmurne, delikatnie zachmurzone niebo, ale póki co bez deszczu i
1: reklama.
2: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
3: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
4: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
3: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
4: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
5: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
3: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
3: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
3: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
1: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Minuty po godzinie 11 przy mikrofonie Judyta Eksner. Słyszymy się w niedzielę 21 czerwca. Za oknem pięknie, słonecznie. Dużo ciekawych rzeczy dzieje się we Wrocławiu. Różnych festiwali i miejmy nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje planów, choć prognozowane są oczywiście zarówno opady deszczu, intensywne wiatry, jak i burze. Także uważajmy na siebie i miejmy jakby oko na pogodę, bo może się zmienić w każdej chwili naprawdę o 180 stopni. Zaczynamy tę godzinę również słonecznie razem z zespołem Gypsy Kings. Pienso con sueño para

0: 10 już minut po godzinie 11, a w naszym studiu mali i duzi goście. Mamy tutaj mamę, Anię, dobrze pamiętam. Mamę Anię z dwoma synami. Jedno imię chyba będę miała problem z zapamiętaniem. Nathanael, dobrze powiedziałam?
1: Nie.
0: Nathanael i Samuel. Dzień dobry, Samuel.
2: Dzień dobry.
0: I właśnie tutaj wracają z mszy z katedry wrocławskiej. Przyjechali do nas tutaj aż z Lipy Piotrowskiej i są naszymi stałymi słuchaczami, prawda, Samuel?
2: Tak.
0: Tak, no i przyjechali tutaj właśnie dlatego, że wygrali książkę o Indiach. Chciałbyś opowiedzieć? Nie? A Samuel będzie na pewno pomagać bratu z czytaniem albo zaglądać, po prostu oglądać kolorowe ilustracje. No i bardzo się cieszymy z takich odwiedzin naszych słuchaczy tutaj w naszym studiu. Jesteśmy radiem rodzina, radiem rodzinnym i właśnie zawsze miło tutaj gościć naszych słuchaczy, tych małych i tych dużych. Życzymy naszym słuchaczom miłego dnia, Samuel, razem?
2: Tak.
0: No to powiesz, dobrego dnia?
2: Miłego dnia!
0: I ja też przyłączam się do miłego dnia dla wszystkich naszych słuchaczy, a my wracamy do muzyki na naszej antenie. Teraz Mike Oldfield.
3: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: 19 minut po godzinie 11. Wczoraj miał miejsce bardzo rodzinny, bardzo barwny festyn Oblatów. Była tam Patrycja Jęczmionka. To była już 11. edycja festynu rodzinnego. No, myślę, że burza nie pokrzyżowała planów, bo akurat festyn kończył się około godziny 17, ale kto wie, może przedłużył się nieco. Radio Rodzina było obecne na wydarzeniu. Rozdawaliśmy nagrody dla osób, które zechciały powiedzieć coś do mikrofonu. Jedną z pierwszych odważnych była pani Małgorzata, przyszła z synem 1,5-rocznym Jankiem.
1: Pani Małgorzata, z kim pani przyszła na festyn do Oblatów?
2: Przyszłam synkowi pokazać, bo znam ojca Błażeja, znam powiedzieć wspólnotę Le Fiudy, tutaj właśnie kiedyś chodziłam, ale przez ciążę nie byłam, no i teraz przyszliśmy zobaczyć.
1: Mocniej bije pani serduszko, jak widzi pani pełne radości plac u Oblatów?
2: Tak, zdecydowanie.
1: Jak wrażenia? Podoba się maluszkowi?
2: No na razie jest taki zdezorientowany, ale już sobie wylosował maskotkę, więc jest fajnie.
1: O, super.
2: Zaraz mąż właśnie idzie na kiełbaskę.
1: No to smacznej życzymy kiełbaski. To ja zapraszam do stoiska Radia Rodzina i coś może pani wybrać dla Janka. Proszę bardzo. O, sekretne życie drzew.
2: Co będziesz chciał, książeczkę? Jasio, książeczkę weźmiemy? To myślę, że to będzie dla.
1: Słucha pani Radia Rodzina?
2: Nie mam odbiornika, nie mam telewizora nawet, ale...
1: Nie szkodzi, można nas także słuchać za pomocą telefonu w internecie.
2: To na zdrowie.
1: Super, dziękujemy, wszystkiego dobrego.
0: No i miejmy nadzieję właśnie, że to będzie nasza przyszła słuchaczka, pani Małgorzata. Pani Magdalena przyszła na wydarzenie z rodziną, skorzystała z kilku stoisk, m.in. udzielenia pierwszej pomocy, ale także ze strefy gastronomicznej, zajrzała także na nasze stoisko.
3: Mieszkam tutaj na osiedlu bardzo bliziutko. Jestem z siostrą, synkiem i jego kuzynką.
1: Jak atmosfera?
3: Bardzo radosna, bardzo rodzinna, jest świetnie.
1: Z jakich atrakcji już korzystałaś?
3: Udzielaliśmy pierwszej pomocy, więc przeszliśmy profesjonalny kurs. Troszeczkę napełniliśmy brzuszki pysznościami, które tutaj się znajdują, a także na strefie rekreacyjnej dzieciaki trochę się wybiegały.
1: I podobało im się?
3: Bardzo.
1: Gorąco dzisiaj?
3: Och, upalnie. Widziałam, że tam jest mały basenik, więc chyba zaraz pójdziemy jeszcze jakieś nóżki zamoczyć.
1: Super, to za tą wypowiedź zapraszamy do stoiska Radia Rodzina. Proszę wybrać sobie książkę bądź coś innego.
3: Bo ogromnie dziękuję.
0: No jak to się mówi, do odważnych świat należy. Kto podzielił się właśnie jakimiś swoimi wrażeniami, był nagrodzony przez Patrycję Jęczmionkę książkowymi upominkami od Radia Rodzina. Całość relacji znajduje się na naszej stronie internetowej. Usłyszycie też ją jutro w audycji Dziś w Kościele o godzinie 13:10. Z tego, co widzę na zdjęciach, jak naprawdę działo się dużo. Byli i harcerze, i dmuchańce, i malowanie twarzy, i po prostu dużo ludzi. Działo się naprawdę sporo, nawet koło fortuny tutaj widzę, więc warto jakby mieć to na uwadze. W przyszłym roku może zechcecie uczestniczyć, jeśli nie mieliście okazji w tym roku.

Patrycja Markowska na antenie Radia Rodzina. Już 30 minut po godzinie 11, a to moment, by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje. O godzinie 11.45 zapraszam do wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, dzwoniąc pod numer 71 322 2022 lub wysyłać SMS-y z intencjami pod numer 71 48, a wiadomość poprzedzić słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

Przypominam, że o godzinie 11.45 rozpoczynamy intencję, czas wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 20 22, lub kierować do nas SMS-y, wybierając numer 71 48, a wiadomość poprzedzając słowem intencję.

Rozpoczynamy intencje, czas wspólny i modlitwy. Zapraszam do łączenia się z nami telefonicznie 71 322 20 22 lub SMS-owo 71 48, a wiadomość poprzedzamy słowem intencje.

0: Jest z nami pierwsza słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Dziękuję Panu Bogu za otrzymane łaski, za wysłuchane prośby. Proszę o wspólną modlitwę do dobrego Boga za przyczyną Matki Bożej nieustającej pomocy i świętego Józefa. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, łaskę zdrowia dla wszystkich pracowników i współpracowników Radia Rodzina, dla mojego syna, dla moich córek i ich najbliższych, a także dla mojego męża, dla mojej kuzynki Łucji i męża Mariana, dla mojej siostry Jarosławy i dla mojego brata Eugeniusza i dla jego żony Doroty, którzy w miesiącu, w czerwcu obchodzili swoje urodziny, kolejne urodziny. Także dla całej wspólnoty parafialnej w Smolcu, dla całej wspólnoty parafialnej w Jaszkowcu, dla kaponów z tych wspólnot, dla wszystkich osób, którą by sam modlitwę, którzy o modlitwę prosili, też o Boże błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Jana i dla Basi, dla jego żony i dla wszystkich tych osób chorych, cierpiących, samotnych, przebywających w szpitalach, w hospicjach, dla wszystkich kierowców podróżujących i pielgrzymujących ze wszystkich sanktuariów maryjnych o szczęśliwy powrót do domu. I o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej proszę również dla naszego prezydenta Karola Nawrockiego, dla jego wszystkich współpracowników kancelarii i też dla naszej ojczyzny. O suwerenność i o pokój na świecie. I o potrzebne łaski Boże proszę też dla moich wszystkich sąsiadów, znajomych, koleżanek i kolegów. Serdecznie pozdrawiam. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem my również pozdrawiamy i przyłączamy się do wszystkich tych intencji.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka, słuchamy, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, czy można prosić o modlitwę w intencjach wiadomych Panu Bogu?
0: Przyłączamy się oczywiście do tych intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

otrzymaliśmy już trochę SMS-ów z intencjami. Pierwszy z nich to za duszę świętej pamięci Lidii, za duszę świętej pamięci Olgi, Eugeniusza, Bogusławy, Romana, Eligi, Józefy, Jana, Romualdy, Ireneusza i Janusza.

kolejny SMS z prośbą o modlitwę za duszę świętej pamięci Eudokię, Michała, Johana, Wiktora, Adama, Piotra, Elżbiety, Michała, Franciszki, Teresy i to wszystko.

A ja przypominam, że do godziny 12 na antenie Radia Rodzina trwają intencje. Możecie łączyć się z nami telefonicznie. Czekamy pod numerem 71 322 20 22 lub kierować do nas wiadomości z intencjami pod numer 71 48, a wiadomość zaczynamy od słowa intencje.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Wiem, że słyszałem, że użyję siebie w reanimację. No, żeby się zobaczył, aby się teraz nie włączać. Teraz na wątę, teraz na... Nie znam, ojcem Jarek, słyszę się lepiej, bo mi go brakuje. Dziękuję.
0: Przyłączamy się do tych intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

Otrzymaliśmy wiadomość o następującej treści. Matko Boska nieustającej pomocy, proszę wstaw się za mną, u Pana Boga, za moim mężem Markiem, tatą Jackiem, dziadkami, teściami, szwagrami, za wszystkimi bliskimi i za dusze w czyśćcu cierpiące, żeby osiągnęli życie wieczne. Wstaw się u Pana Boga o zdrowie i siłę dla mnie, Justyny, mojej mamy Martyny, mamy Elżbiety, rodzeństwa, szwagra i siostrzeńców.

Kolejna wiadomość z prośbą o intencję następującej treści. Jutro mój najstarszy wnuk Mikołaj kończy 17 lat. Pomódlmy się o zdrowie i wyleczenie z ciężkiej kontuzji nogi, o mądrość i powodzenie w życiu. Babcia Zosia.

Wybiła godzina 12. Zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twojego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się w intencji wszystkich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
2: Sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 29 stopni, temperatura rośnie, maksymalnie w stolicy Dolnego Śląska 32 stopnie dzisiaj. Jest szansa na opady deszczu i burze nie tylko we Wrocławiu, ale na terenie całego województwa, dlatego dobrze obserwować niebo, co ono przynosi. Czasami te ciemne chmury gdzieś w oddali dopiero majaczą, ale zbliżać się mogą właśnie w naszym kierunku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
3: Reklama.
1: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
4: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
5: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
3: Reklama.
2: Słyszymy się po godzinie 12 przy mikrofonie Judyta Eksner. Dziś pierwszy dzień lata, najdłuższy dzień roku. Dzień potrwa 16 godzin i 46 minut i każdego dnia będzie się już teraz tylko skracać. Słońce zajdzie o godzinie 21, więc długo będziemy mogli cieszyć się ciepłem. Miejmy nadzieję, że jeśli spadnie deszcz, to nie będzie tam też gradobicia, burzy, połamanych gałęzi, tego wszystkiego, co mogliśmy zobaczyć, czego mogliśmy doświadczyć wczoraj, a dzisiaj obchodzimy też dzień zwierzęcia o najdłuższej szyi. Skoro najdłuższy dzień roku, to Światowy Dzień Żyrafy przypada właśnie 21 czerwca. Dni się teraz będą skracać, ale szyja żyrafy pozostanie niezmiennie najdłuższa ze wszystkich szyi.

0: Ruszyła kolejna edycja projektu Łączą nas góry. Dzisiaj, 21 czerwca, rozpoczęły się wyprawy po Sudetach dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. O idei przedsięwzięcia, przygotowaniach do sezonu oraz wyjątkowej roli górskich wędrówek opowiedzieli na naszej antenie Daniel Gerus i Krzysztof Bielaszka z Fundacji Ładne Historie. Łączą nas góry to program promujący turystykę górską jako formę rehabilitacji i aktywności dostępnej dla każdego. O założeniach projektu mówi Daniel Gerus.
1: Wycieczki dla osób z niepełnosprawnościami, całych rodzin, to też biwaki, wycieczki rowerowe i różne aktywności górskie.
0: Wszystko zaczęło się w 2019 roku od wycieczek pieszych, mówi Krzysztof Bielaszka.
2: Zaczęło się też tak naprawdę od inicjatywy Daniela i Ani i znajomych, a w tym momencie jesteśmy po tych wszystkich latach na etapie, w którym na jedną taką wycieczkę kilkadziesiąt osób wolontariackich z całej Polski przyjeżdża i wspiera, więc naprawdę w stosunkowo krótkim czasie ten projekt, pomysł, koncepcja zmienił się w program, który ma zasięg właściwie ogólnopolski tak naprawdę.
0: Z roku na rok inicjatywa przyciąga coraz więcej uczestników. Organizatorzy podkreślają, że projekt to nie tylko wspólne zdobywanie szczytów, ale także przełamywanie barier i budowanie poczucia sprawczości. Pozwalamy ludziom marzyć, mówi Daniel Gerus, cytując uczestników i ich rodziny.
1: Góry i osoby z niepełnosprawnością to nie zawsze szło w parze. Widzieliśmy bardzo duże obawy wśród naszych uczestników. Niektórzy obserwowali 2-3 lata te nasze działania, zanim się do nas zgłosili. Teraz widzimy, że jest to normalne, że każdy wie, że po górach może chodzić niemalże każdy. I myślę, że też cytując naszych rodziców, naszych uczestników, którzy przychodzą do tej wycieczki, pozwalamy ludziom marzyć. Ponieważ, dlaczego pozwalamy marzyć? Kiedy pojawia się niepełnosprawność w rodzinie, zarówno osoby z niepełnosprawnością, jak i całe rodziny są skoncentrowane przede wszystkim na tym, czyli to jest leczenie, opieka, czasami praca, szkoła, zbieranie środków na rehabilitację, także można powiedzieć, że wszystko inne schodzi na dalszy plan. Rodzice, czy też nawet rodzeństwo, ale osoby z niepełnosprawnością zapominają o sobie, o swoich pasjach. Ten fokus jest w zasadzie tylko i wyłącznie na rehabilitację, a skoro zapominają o sobie, to zapominają też o swoich marzeniach. I okazuje się, że kiedy widzą pierwszy raz w te góry, później drugi, poznają nowych rodziców, ten krąg znajomych się poszerza, widzą, że mogą mieć czas na swoje własne aktywności, na czas dla siebie, i zaczynają na nowo marzyć. I myślę, że to jest największy sukces tego projektu i tej akcji.
0: A my kibicujemy, życzymy kolejnych zdobytych szczytów, kolejnych pokonanych barier. Jeśli zainteresował Was ten projekt, ta inicjatywa, więcej informacji znajdziecie na naszej stronie w zakładce Wrocław. Tam znajduje się właśnie informacja Łączą nas góry, rusza 8 sezon górskich wypraw dla osób z niepełnosprawnościami. A te materiały przygotowała Ilona Baran.

Uwaga, uwaga, 21 czerwca obchodzimy Święto Muzyki. Czy to nie piękna wiadomość właśnie dla was i dla nas? Tutaj łączy nas muzyka, łączą nas dźwięki. Dla niektórych dźwięki to wręcz, muzyka to wręcz taka ścieżka dźwiękowa ich życia, bo towarzyszy im cały czas nieustannie i po prostu bez niej nie wyobrażają sobie nawet funkcjonowania. Mój mąż jest taką osobą, która po prostu zawsze włącza muzykę, kiedy jesteśmy w domu i musi nam cały czas towarzyszyć jazz, czy tego chce, czy nie. A że bardzo go kocham, no oczywiście zgadzam się na to, żeby właśnie tak było. Gdyby to może była inna muzyka, to mogłabym trochę pomarudzić. A Święto Muzyki ma swoje francuskie początki, ale jest też tam polski akcent. Pierwszego dnia lata odbywa się, jak wiemy. Idea narodziła się we Francji za sprawą Marcela Landowskiego, francuskiego kompozytora polskiego pochodzenia, i jego inicjatywę podchwycili i spopularyzowali Maurice Floret i Jacques Lang, ówczesny minister kultury Francji. Pierwsza taka impreza odbyła się w roku 82, właśnie pod nazwą Fête de la Musique nad Sekwaną, a my dzisiaj możemy świętować nad Odrą we Wrocławiu.

Swiss account.

0: 41 minut po godzinie 12 w Oleśnicy trwa bardzo smaczny festiwal. To pierwszy festiwal wina i serów i na miejscu jest Kamila Olejarz, z którą połączymy się telefonicznie, żeby zapytać, jak to wygląda, jak pachnie, czy już czegoś próbowała. Halo, halo, Kamila, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy, witam Ciebie, Judyta. Tak, zgadza się, jestem już tutaj na środku rynku, w sercu miasta Oleśnicy. Jest przepięknie, tak jak mówisz, zapachy serów już roznoszą się w powietrzu. Słychać gwar, mamy bardzo piękną pogodę, wymodloną chyba, bo oprócz tego, że ostatnie dni były takie bardzo niespodziankowe, jeśli chodzi o pogodę, to teraz, dzisiaj mamy nadzieję, że do wieczora całego będzie pięknie, słonecznie i będziemy mogli cieszyć się tymi atrakcjami, o które tutaj zadbaliśmy, żeby nasi mieszkańcy i nie tylko przyjezdni również, bo zapraszamy, jeśli macie jakieś planów na dzisiaj, to koniecznie do Oleśnicy zajrzyjcie, bo mamy tu przepiękne budki z winnicy Dolnego Śląska, sery również, mamy nawet ślimaki, jeśli ktoś nie spróbował, nigdy nie miał okazji, o, to tutaj może spróbować.
0: A powiedz, co w programie w najbliższym czasie, co nas będzie czekać?
1: No właśnie, jesteśmy już po oficjalnym rozpoczęciu. Mhm. Już zrobiliśmy sobie to rozpoczęcie na scenie i teraz w programie zaczynają się panele dyskusyjne. Najpierw będzie rozmowa z Marcinem, przepraszam, z Damianem Kordasem, finalistą czwartej edycji Masterchefa. Będzie trochę o smakach różnych rozmowa. Później będzie również z promażerem. Będziemy rozmawiać o tym, jak wybierać wina, nie będąc ekspertem. Jakie sery są najlepsze, gdzie można je zakupić, gdzie można je znaleźć i jak je rozróżniać. I będziemy później rozmawiać jeszcze o... Nie, później już mamy muzyczne. Muzyczne popołudnie o 17.30 rozpoczynamy koncertowo i mamy 4 piękne koncerty, takie bardzo, bardzo klimatyczne, jakby w klimacie takiej właśnie nocy świętojańskiej, więc zapraszamy serdecznie.
0: Czyli jakieś ludowe brzmienia, tego możemy się spodziewać.
1: Będą folkowe, będzie taki piękny zespół Koper, folk nowa, więc oni grają na takich starych instrumentach, które zresztą sami zrobili w większości. Są niesamowite, naprawdę są niesamowici, głosy są niesamowite, dźwięk instrumentów jest niesamowity, więc naprawdę warto zobaczyć ich i usłyszeć na żywo. Będzie później tak nostalgicznie troszeczkę, bo będzie taki duet Lena Flea, który zagra z gitarką w akompaniamencie gitarowym, ale głos Zuzanny Tureckiej jest po prostu tak niesamowity, że no to ciarki idą po całym ciele. Następnie będzie Kamil Sucharski, taki w klimacie troszeczkę regowym, trochę takim spokojniejszym, ale mają powera chłopaki, więc też warto na pewno zjawić się przed sceną, a na koniec, na finał mamy piękny, piękny zespół, piękny koncert Szaty Kuś i Łukasza Dębińskiego. To będzie taka uczta na handpanach. No i jeśli ktoś zna Szaty Kuś, zresztą Łukasz Dębiński był naszym gościem w radiu też chyba z 2 albo 3 razy, więc jego muzyka tam już w Radiu Rodzina rozbrzmiała nieraz i ukołysała i utuliła serca wielu słuchaczy, więc naprawdę warto do tej Oleśnicy dzisiaj przybyć.
0: No z Wrocławia to jest rzut beretem tak naprawdę.
1: Dokładnie, a jeszcze tylko nadmienię, że zadbaliśmy też o to, żeby to było bardzo romantyczny klimat, więc na środku między budkami i drewnianymi domkami mamy ustawione stoliki z kwiatkami, z lawendą i ze stokrotkami, przy których można sobie zasiąść romantycznie, jakby cały świat mógł zniknąć na chwilę i właśnie delektować się wszystkimi smakami, które tutaj mamy na rynku.
0: No powiem Ci, Kamila, że mnie przekonałaś. Akurat moja rocznica ślubu wczoraj.
1: O, proszę bardzo. Ja właśnie chyba się teraz się boję, żebyś nie rzuciła tam mikrofonu, zostawiła studia i przyjechała do Oleśnicy.
0: No jeszcze muszę mojego męża po drodze złapać gdzieś. A to nie będzie chyba takie proste, bo on z dziećmi jest na urodzinach, a wiadomo, urodziny przedszkolaków rządzą się swoimi prawami.
1: No to nie, to oczywiście, to ja rozumiem. Także mąż zwolniony, ale ty ze studia 1, 2, 3. Najlepsza teleportacja była.
0: Bardzo Ci dziękuję, Kamila. Na pewno połączymy się jeszcze raz. Z Kamilą może będzie już po degustacji i powie nam właśnie, jak nie tylko to wszystko wygląda, ale jak smakuje. Na to czekamy. Bardzo dziękuję i do usłyszenia już wkrótce.
1: Dzięki śliczne, do usłyszenia. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam jeszcze raz.

0: Radio Rodzina. Więcej słońca.
1: O 13.10 na naszej antenie ciekawa rozmowa. Zapraszam na powtórkę audycji. Będziemy rozmawiać o koalicji Polska bez e-papierosów. Porozmawiamy z Martą Ziemniak, przedstawicielką tej koalicji, oraz Barbarą Lewandowską z wrocławskiej fundacji To The Future, która jest sygnatariuszką projektu. Polski bez jednorazowych e-papierosów chcą organizacje społeczne, lekarze, nauczyciele, rodzice i badacze. Inicjatywa powstała dzięki współpracy organizacji pozarządowych Instytutu Zdrowia i Demokracji oraz specjalistów. Temat jednorazowych e-papierosów coraz częściej pojawia się w ogólnopolskich mediach, a pytania o ich wpływ na zdrowie i środowisko przestają być marginalne. O co walczy koalicja na rzecz projektu Polska bez e-papierosów? Zapraszamy do wysłuchania audycji o godzinie 13.10.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Na Dolnym Śląsku dzisiaj znowu upalnie i może być także burzowo. Burze mogą wystąpić na terenie całego województwa. Silne wiatry, deszcze. Uważajmy na siebie, obserwujmy niebo. Na bieżąco sprawdzajmy prognozę pogody. Maksymalne temperatury dzisiaj dla naszego województwa to 32 stopnie i takie wysokie temperatury będą utrzymywać się w całym nadchodzącym tygodniu, aż do w sumie przyszłego poniedziałku. Cały czas ciepło.
0: Reklama.
2: Oleśnica nabiera smaków. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
0: Reklama.
3: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: O 13.10 na naszej antenie ciekawa rozmowa. Zapraszam na powtórkę audycji. Będziemy rozmawiać o koalicji Polska bez e-papierosów. Porozmawiamy z Martą Ziemniak, przedstawicielką tej koalicji, oraz Barbarą Lewandowską z wrocławskiej fundacji To The Future, która jest sygnatariuszką projektu. Polski bez jednorazowych e-papierosów chcą organizacje społeczne, lekarze, nauczyciele, rodzice i badacze. Inicjatywa powstała dzięki współpracy organizacji pozarządowych Instytutu Zdrowia i Demokracji oraz specjalistów. Temat jednorazowych e-papierosów coraz częściej pojawia się w ogólnopolskich mediach, a pytania o ich wpływ na zdrowie i środowisko przestają być marginalne. O co walczy koalicja na rzecz projektu Polska bez e-papierosów? Zapraszamy do wysłuchania audycji o godzinie 13.10.

0: przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu jest pani Barbara Lewandowska z Fundacji To The Future. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I jest także z nami pani Marta Ziemniak, która jest przedstawicielką Koalicji Polska bez e-papierosów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I porozmawiamy o działaniach koalicji na początku.
2: Dziękuję za przedstawienie. Ja jestem jednym z przedstawicieli czterech ojców, matek, założycieli koalicji Polska bez e-papierosów. Tworzymy to już od ponad roku. W skład koalicji wchodzą po pierwsze trzy NGOsy, czyli Rodzice dla Klimatu, Zero Waste oraz Recycling Polska. A czwartym podmiotem jest Instytut Zdrowia i Demokracji, który tak naprawdę ja też jestem przedstawicielem. I oprócz tego, że mamy członków założycieli, to mamy sekretariuszy i jednym z naszych sekretariuszy jest właśnie Fundacja Pani Basi To The Future, której bardzo dziękuję, że zechciała do nas przystąpić, bo dzięki temu Wrocław również ma szansę być, mam nadzieję, niedługo wolny od e-papierosów jednorazowo.
0: O co wam chodzi? O co walczycie?
2: To żeby ich nie było, ale to nie jest takie proste w naszym ustawodawstwie. To znaczy tak, dzisiaj to mamy taką sytuację, że mamy podniesioną akcyzę o 40 zł na e-papierosy jednorazowe, mamy zakaz sprzedaży papierosów jednorazowych dzieciom, czyli poniżej 18 roku życia. No i co? No i dalej wszyscy wejpują, tak naprawdę. To, że cena została podniesiona, totalnie nie zmieniło rynku, a wręcz jeszcze go powiększyło, gdyż dzieciaki zaczęły po prostu szukać tych e-papierosów jednorazowych z nielegalnych źródeł, więc nam to rośnie. Nie wiemy, co tam jest w środku. To też jest drugi bardzo ważny aspekt. Ich sposób tak bardzo łatwy do wprowadzenia tutaj do obiegu polskiego, mam na myśli notyfikację, czyli badanie składu e-papierosa jednorazowego, to polega, tak żebyście też pani wiedziały, jak to wygląda. Idzie przedstawiciel producenta czy importer takiegoż oto papierosa, e-papierosa z jednym, mając na z tyłu 5 kontenerów tego. Bierze jeden, bierze spis, co się tam w środku znajduje i to jest badane jeden do jednego. Nikt już potem tych 5 kontenerów nie sprawdza, to oznacza, że nie wiemy, co jest na rynku. Czyli tak, mamy zdrowie, chcemy walczyć o zdrowie dzieciaków, ale też o środowisko, dlatego że rzeczą, o której całkowicie się zapomina w przypadku papierosów jednorazowych, jest to, że są one odpadem, który względem obecnych kodów odpadów takiego już nie posiada, czyli nie jest on możliwy do ponownego użycia, tak zwanego recyklingu. I to oznacza, że nie możemy go oddać do PSZOK-u, nie możemy go oddać do żadnej innej selektywnej zbiórki, trzeba go wyrzucić. A w środku? W środku mamy całą mieszankę metali ciężkich, mamy, dlatego że mamy metale ciężkie, które znajdują się w samej grzałce, mamy nanoplastik, plus tam jeszcze mnóstwo różnych innych rzeczy wokół tego, które to najczęściej jest wyrzucane do śmietnika. Znaczy, to byłoby dobre. Najczęściej to ląduje gdzieś w lesie albo gdzieś obok. Co się z tym dzieje dalej, to możemy się domyśleć. To tyle od nas. Po prostu chcemy, żeby zniknęło, tak jak zniknęło w innych krajach Europy. Wielka Brytania dawno się pozbyła tego. Nie ma problemu z tym. Ja tylko też bym chciała taką rzecz państwu uświadomić. Największym producentem na świecie papierosów jednorazowych, smakowych są Chiny. A największym krajem, który zakazał używania przez własnych obywateli wejpowania, czyli palenia tych jednorazówek elektronicznych, są Chiny. Czyli mówią tak, wy nasi, nie palimy tego, bo to jest świństwo, ale reszta niech idzie na cały świat.
0: A jakie są szanse, że uda się to wkrótce przeprocedować, powiedzmy?
2: Ja bardzo tutaj chciałabym, żeby to był taki temat, który łączył, a nie dzielił, łączył środowiska polityczne, bo każdy z nas ma dzieci, a jak nie ma dzieci, to ma kuzynów, którzy mają dzieci. Chcemy. Na razie jest to, powiedziałabym, w różnym procedowaniu, ponieważ jest spór o to, czy zakaz sprzedaży z jednorazowych papierosów wymaga notyfikacji Unii Europejskiej, czy nie wymaga. No, mam nadzieję, że jak najszybciej konkluduje.
0: Za nami też 31 maja, czyli Światowy Dzień Bez Nikotyny. W Fundacji To The Future odbywał się z tej okazji konkurs, ale obie panie zajmujecie się, można też powiedzieć, edukacją i zwiększaniem świadomości tego, jakie ryzyko niesie palenie e-papierosów. No i właśnie może kilka słów o tym, że te e-papierosy często wyglądają jak zabawki, jak pisaki, jak coś bardzo kolorowego, przyciągającego uwagę właśnie najmłodszych, bo nawet 11-latkowie wnukowie już sięgają pod e-papierosy. Może powiedzcie, jak wyglądają wasze działania edukacyjne w tym obszarze?
2: My mamy jako koalicja zbudowany taki piórnik. Jest piękny różowy, różowo-fioletowy z brokatem i w środku są kredki, flamastry, zakreślacze i powtykane między to różne papierosy elektroniczne, jednorazowe. I pokazujemy przede wszystkim z takim apelem do rodziców, do dziadków, zobacz, co twoje dziecko ma w piórniku, czy na pewno wiesz, co tam się znajduje. Czy patrząc z daleka widzisz tam markery, czy błyszczyk, czy aby nie jest to papieros. Bo z dziećmi to trudno jest rozmawiać, tak? One często nie chcą tego słuchać, przecież popcornowe płuca, czy jakiekolwiek inne zaburzenia związane z ich układem oddechowym, czy krwionośnym, to jest gdzie teraz, jak mam 11 lat, co mnie to obchodzi. To trzeba z rodzicami rozmawiać i z starszą młodzieżą szkolną. Także absolutnie rozmowa, edukowanie i pokazywanie, co to jest.
0: A jak wygląda to w Fundacji To The Future? Jak wyglądają wasze działania edukacyjne?
1: My jeździmy także po szkołach z pogadankami i próbujemy także właśnie pokazać ten aspekt edukacji, ale w taki sposób, żeby nie mówić, nie wolno wam tego robić, bo po prostu wtedy uczniowie jeszcze bardziej mówią, jeżeli coś jest zakazanego, to dla nas jest to bardziej atrakcyjne. W takim razie możemy edukować, możemy stwarzać środowisko bezpieczne, bo także przez rozmowę z kadrą szkoły, poprzez wdrażanie jak gdyby systemowych rozwiązań, możemy pomóc samym uczniom, bo jeżeli odgórnie pokażemy, że szkoła jest miejscem bez nikotyny, jest miejscem bezpiecznym, to uczniowie będą wiedzieli, że nie wejpujemy, bo to jest złe dla zdrowia, nie wolno tego robić, rozumiemy dlaczego, bo jesteśmy edukowani i wybieramy życie wolne od nikotyny i jednocześnie życie wolne od nałogów. Uzależnienia od nikotyny są bardzo ciężkimi uzależnieniami.
0: Czy można dołączyć do was jako sygnatariusz? Kogo zapraszacie jako koalicja bez e-papierosów?
2: Zapraszamy przede wszystkim te organizacje, które chcą z nami walczyć o to, żeby tego nie było. Zachęcamy do wejścia na stronę www.polskabezepapierosów.org. Tam są dane kontaktowe, tam jest dużo o nas, o tym, co działamy, co robimy. Tam są zamieszczane nasze pisma, które wysyłamy do różnych resortów, które są potencjalnie odpowiedzialne za zakaz tego. I zapraszam, po prostu.

0: Może jeszcze powiedzmy w ogóle o e-papierosach troszeczkę, bo za nami spotkanie we wrocławskim liceum. Czy mówicie, rozumiem, mówicie nastolatkom o szkodliwości papierosów? Czy oni są często zdziwieni, nie mają świadomości, jak bardzo niebezpieczna jest nikotyna i te inne substancje zawarte w e-papierosach?
1: Ja myślę, że chyba ich wiedza jest stosunkowo duża. Akurat w tych szkołach, w których, na przykład w LO5, pani Marta także właśnie była gościem na prelekcji, to uczniowie na pewno wiedzieli, co to jest e-papieros, znali skład. Natomiast naszym celem było przede wszystkim znalezienie sposobu, żeby przejść dalej z tego poziomu wiedzy w poziom działania. Co robimy, żeby ochronić nasze siostry, nasze młodsze rodzeństwo, żeby przestrzec ich od sięgnięcia po pierwszego e-papierosa. I my, może też inni edukatorzy, powinniśmy wszyscy stworzyć taką koalicję osób, dla których takie działanie jest bardzo ważne.
2: Ja byłam naprawdę bardzo mile zaskoczona, to znaczy rzeczywiście poziomem ich wiedzy. Co prawda, na szczęście udało mi się ich zaskoczyć paroma faktami, bo myślę, że to by tak chętnie już nie słuchali wtedy. Ale oni wiedzą i czują, że coś jest nie tak. Tam oczywiście widać było szturchnięcia, ale ja myślę, że trzeba mówić do młodzieży, ale jakby wyseparować, jaką wiedzę mają, a mają sporo, i znajdować takie smaczki, które ich przykują uwagę i jakby zostaną na dłużej. Przykładem tego był ten temat środowiskowy, tak, że to jest odpad. Oni w ogóle byli zaskoczeni tak naprawdę, no bo to się w myślach, to się kończy, to się wywala, tak jak papierosa zwykłego, że coś się z tym może zadziać, więc no, na pewno warto też w tych szkołach mówić i pytać się.
0: Myślę, że dla dorosłych czasami może być to problem, którego w ogóle nie dostrzegają.
2: Tak, myślę, że no właśnie to, że one też wyglądają często jak kiedyś
1: niewinnie.
2: Tak. Kiedyś mieliśmy na stanie takie e-papierosy, które wyglądały jak powerbanki. No to już totalnie. To może rodzic to jeszcze rozpozna, tak? Mniej lub bardziej. No ale już pokolenie dziadków tych naszych, chociaż pewnie moja mama by się obraziła, bo wie, co to jest powerbank, ale jakby to tak udaje coś zupełnie niewinnego, że naprawdę może stracić czujność, tak? No... No niestety trzeba patrzeć, być czujnym i być za tymi dziećmi, nie tylko być z nimi, ale też za nimi podążać.
1: Tak, no, ja myślę, że można by było iść w takim kierunku, mam marzenie, żebyśmy stali się powoli takim krajem jak Nowa Zelandia. Właśnie w Nowej Zelandii w ogóle jest zakaz całkowitego używania e-papierosów i sądzę, że jeżeli to jest możliwe, to u nas w Polsce także byłoby możliwe. A wszystko zaczyna się po prostu od świadomości. Powinniśmy stworzyć nawyk radzenia sobie ze stresem, nie poprzez sięganie po e-papierosy lub inne używki, bo jeżeli nie będzie zakaz e-papierosów, to być może będą saszetki, a być może będą gumy. Dlatego nie powinno w ogóle być chęci, przyzwolenia,

uwadze, że ci, którzy są używaczami jednorazowych e-papierosów, muszą kupować je nielegalnie. Więc tutaj też nakręcamy, a też proszę pamiętać, że to, co jest nielegalne, jest nieprzebadane. I dalej mówimy o tym, że ktoś, kto wejpuje, to tak naprawdę nie ma pojęcia, co wciąga do środka siebie, tak? Proszę też mieć na uwadze, że teraz mówi się, że już jest około 15 tysięcy różnych smaków papierosów. Za czasów, kiedy ja byłam w liceum, to był wybór prosty, nie mówię, że ja go dokonywałam, mentol albo zwykły. A teraz mamy do wyboru gumę balonową, watę cukrową, arbuza śmietankowego. I to są rzeczy, które smakują pyszniutko. To już ten e-papieros nie kojarzy ze śmierdzącym oddechem i ukrywaniem rąk przed rodzicami, tylko to jest coś słodziuśkiego i fajnego. Więc przez to jest to częściej brane. No i właśnie, i nie mamy często świadomości, że te zapachy, które są, czy te smakowe komponenty są dodawane, nawet jeśli są one bezpieczne w spożyciu, nie chcę powiedzieć, że są cukiernicze, bo to nie chodzi o to, ale są bezpieczne i dopuszczone do obrotu, to nie wiemy i nikt tego nie bada, co się z nimi dzieje, kiedy je podgrzewamy. Bo to jest zupełnie wtedy inna kategoria się już robi. I ich kancerogenność tych likwidów oraz w ogóle wpływ negatywny na nasze ciało, na nasz organizm jest ogromny. I to o tym też już mówią badania i coraz częściej się mówi o właśnie tak zwanych popcornowych płucach, czy o takim całym zaburzeniu, które nazywa się EVALI.

0: ilości e-papierosów właśnie w Chinach i w składzie tych e-papierosów są substancje, które mogą być setki razy przekroczone, substancje karcerogenne lub inne. Tam nie ma żadnie absolutnie, w ogóle żadnego nadzoru nad składem takich e-papierosów, a wiemy, że aerozol bezpośrednio jest wtłaczany, wdmuchiwany do naszych płuc, do naszego krwiobiegu i do całego systemu.
1: Kiedyś też była taka metoda, czy może inaczej, miejska legenda, że e-papierosami jednorazowymi, czy w ogóle papierosami, bardzo, to jest fajny sposób na oduczenie się palenia tradycyjnych papierosów. Po pierwsze zdrowszy, tak, bo one są zdrowsze, przecież tylko para wodna z nas, wypuszczamy tylko parę wodną, te likwidy na pewno to nie śmierdzi, jest zdrowsze i w ogóle. Totalnie zostawiając kwestie zdrowotne, ja pamiętam, miałam wielu znajomych, którzy właśnie wpadali na taki pomysł, że będą zamieniać te tradycyjne na te elektroniczne po to, żeby rzucać. Efekt jest taki, że jeden papieros ma początek swój i koniec, a ten elektroniczny no ma, dopóki się nie wyładuje, więc to może być w e-fajku jednorazowym to jest około 70 paczek papierosów. No to tak można sobie cały dzień siedzieć i popalać, nie mieć, no bo tak, nie ma początku, nie ma końca. Czujniki mi tego nie wychwycą i właściwie mogę to zrobić w biurze, gdzieś tam chowając się, mogę to zrobić w szkole, w toaletach, mogę wszędzie.
0: Tak, i jeszcze dodatkowo, czyli w paczce papierosów mamy 20, one się kończyły, było tak, że taka paczka wystarcza na cały dzień. Natomiast tak właśnie jak Marta powiedziała, w przypadku e-papierosów cały czas zaciągamy się i tak naprawdę coraz większe jest zapotrzebowanie. To uzależnienie od e-papierosów jeszcze jest większe. Po prostu nie rozstajemy się. E-papieros staje się takim naszym drugim... No,
1: smoczkiem trochę.
2: tak można powiedzieć, drugim smoczkiem. Wieńcząc może już, myślę, że słucha nas teraz bardzo dużo rodziców, bardzo dużo dziadków. Jaki jest wasz apel do opiekunów młodych ludzi, którzy są w tej grupie ryzyka?
0: Przede wszystkim dajemy dobry przykład dzieciom i młodzieży. Nauczyciele nie palą w szkole. Edukujemy i staramy się rozmawiać o tym, o szkodliwości. Zmieniamy swoje nawyki i wprowadzamy zdrowy tryb życia. Ja tutaj przyjechałam na rowerze. Zresztą próbuję zawsze jeździć na rowerze. W ten sposób jest to zdrowe dla zdrowia, dla ciała. I próbujemy zmieniać się tak, żeby chronić, żeby sprawiać, żeby nasze miejsce życia było lepszym miejscem.
1: Ja też myślę, że tak jak powiedziałam, trochę za tymi naszymi dziećmi podążać, to znaczy nie mówię tu absolutnie, żeby kontrolować plecaki, kieszenie, piórniki, ale w momencie, kiedy podążamy za tym dzieckiem, jesteśmy koło niego, to wcale nie musimy niczego kontrolować, ono samo nam chętnie pokaże i wiedzieć, tutaj my musimy się edukować, jak takie zagrażające zdrowiu naszego dziecka e-papierosy wyglądają po prostu.
2: Mam nadzieję, że kiedy spotkamy się już następnym razem, będziemy w miejscu, w kraju wolnym od tych, na pierwszy ogień niech będą, jednorazowych papierosów. Bardzo dziękuję wam. Za rozmowę ze mną w studiu była pani Marta Ziemniak,
1: dziękuję
2: przedstawicielka Fundacji Koalicji Polska bez e-papierosów. Dziękuję.
1: Dzięki.
2: Oraz pani Barbara Lewandowska ze Wrocławskiej Fundacji.
3: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: Mam nadzieję, że wy już wszyscy się uśmiechacie razem z zespołem Pogodno i nie ma co się bać deszczu, nawet jak dzisiaj popada. To wystarczy się po prostu uśmiechnąć. Deszcz też nam jest potrzebny, a my przenosimy się teraz do Oleśnicy. Już jest z nami Kamila Olejarz. Halo, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry, słyszymy się.
0: I w Oleśnicy trwa pierwszy festiwal wina i sera. Czy już udało ci się spróbować czegoś smacznego?
1: Ja już słyszałam twoje tutaj zapowiedzi i ja wiem, że tutaj w Oleśnicy na przykład bardzo szeroko się uśmiechamy i zapraszamy tutaj. I właśnie stoję przy winnicy, zimna woda i rozmawiam tutaj z panią Moniką, przesympatyczną, przecudną, która może tutaj poopowiadać też właśnie o tym, o samych winach. I ja już popróbowałam pierwsze degustacje za mną i powiem wam, że po prostu nie mogę nic innego powiedzieć, jak tylko zaprosić do Oleśnicy. Koło mnie też stoi Janek, który też tutaj próbował, degustował, więc myślę, że będzie mógł też słowo powiedzieć jako odwiedzający naszych wystawców.
0: Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo. Halo, halo, czy nas słychać?
0: Słychać, tylko nie słychać pana Janka, jest tam gdzieś w okolicy.
1: A dobrze, ja już tutaj przekazuję słuchawkę pani Monice najpierw, dobrze?
0: Dobrze, dobrze.
1: Dobra. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pani jest właścicielką stoiska, znaczy jest przy stoisku z winem, zgadza się?
2: Tak, winnica Zimna Woda, jestem partnerką właściciela winnicy.
0: No to posłuchamy chętnie właśnie, co to za winnica, jakie wina dzisiaj można zdegustować na tym niezwykłym festiwalu.
2: Winnica jest z Dolnego Śląska. Jesteśmy położeni między Lubinem a Legnicą, w pięknej miejscowości Zimna Woda, skąd też nazwa właśnie winnicy. W swojej ofercie mamy wina spokojne, wina wytrawne, wina półwytrawne, białe, różowe, czerwone, jak również mamy wina robione taką metodą naturalną, jak szampany w szampanii, więc są to wina, które wymagają dużo więcej wysiłku, dużo więcej uważności, ale są bąbelkowe i cudowne.
0: I rozumiem, zanim odwiedzający zdecydują się na zakup, właśnie mogą spróbować.
2: Jasne, możemy spróbować wina, możemy tutaj pełen wachlarz win spróbować, no z każdej winnicy, jaka tu jest obecna.
0: Brzmi bardzo zachęcająco, ja niestety w pracy. A jak reagują odwiedzający? Czy jakieś wina cieszą się szczególnym uznaniem?
2: Na pewno z zaciekawieniem pytają, dużo pytań zadają o winnice, o wina. Pytają o wina wytrawne, więc to bardzo cieszy, że Polska lubi te wina wytrawne, że nie tylko słodkie i półsłodkie. I jakby chętnie próbują i to jest takie dobre rozwiązanie, że nie kupują niczego w ciemno, więc mogą to wino sobie tutaj degustować.
0: Świetnie, no to zachęcamy wszystkich naszych słuchaczy, którzy właśnie mają ochotę i popróbować wina i odwiedzić Oleśnicę, niedaleko do Oleśnicy z Wrocławia, chyba 40 minut samochodem, tak mi się wydaje tylko.
2: Naprawdę się jedzie bardzo szybko i bardzo zapraszam, bo jest tu prześlicznie. Organizatorzy zrobili piękne, przyjemne miejsce. Można usiąść, można z winiarzami porozmawiać. Naprawdę i dobrej muzyki można jeszcze posłuchać, więc jest tu przecudownie.
0: Brzmi wspaniale. Słyszałam, że jeszcze chce z nami porozmawiać pan Janek. Bardzo dziękujemy za tę opowieść o winie.
2: Dziękuję ślicznie i przekazuję tutaj do naszego klienta, który właśnie degustował wina.
0: Dzień dobry. Czy to pan Jan?
3: Tak, to pan Jan.
0: Dzień dobry, panie Janie. Słuchacze Radia Rodzina bardzo chętnie usłyszą pana jakąś rekomendację, jeśli chodzi o wina. Co pan próbował, co pan zdecydował się na jaki zakup?
3: Powiem pani tak, na żaden zakup się jeszcze nie zdecydowałem. Otrzymałem do spróbowania dwa wina wytrawne. Oba smakowały mi niezwykle bardzo. Ono wykazują nuty kwiatowe, cechują się delikatnym smakiem. Nie wiem, na co jeszcze zdecyduję, gdyż dopiero przybyłem na festiwal, ale jak na razie doznania są bardzo dobre. Można sobie porozmawiać z właścicielem winnicy, podyskutować o tych winach i nauczyć się czegoś nowego.
0: Brzmi świetnie. Mam nadzieję, że to jest dobra rekomendacja dla naszych słuchaczy. Do której godziny potrwa festiwal? Czy jest tam Kamila Olejarz? Bardzo dziękujemy, panie Janie, za tą rekomendację, za tą opowieść. Halo, halo, czy się słyszymy?
3: Halo, halo. Słucham.
0: Do której godziny potrwa festiwal? Czy możemy się dowiedzieć, do kiedy możemy przyjechać do Oleśnicy?
3: To znaczy, bodajże ostatni punkt programu jest o 22:00. Przepraszam, to mnie poprawiają panie, że ostatni koncert jest o 20:30. Do której on potrwa, nie wiem. Sam festiwal będzie około 22:00.
1: Dzień dobry.
0: Dobrze, czyli mamy w takim razie jeszcze bardzo dużo czasu, żeby do Oleśnicy przyjechać i dołączyć do tego niezwykłego festiwalu smacznego. Przypominam, że to jest pierwszy festiwal wina i sera w Oleśnicy, a z nami rozmawiał pan Jan, który właśnie degustował wino z winnicy Zimna Woda. Dobrze pamiętam?
3: Tak.
0: Dobrze, bardzo dziękujemy i pozdrawiamy.
3: Nawzajem pozdrawiam.

0: Festiwal Góry Literatury już po raz 12 odbędzie się w 30 różnych lokalizacjach Dolnego Śląska. Będzie to około 240 gości, a wszystko pod hasłem Terytoria. O tegorocznym programie rozmawialiśmy na antenie Radia Rodzina z Dorotą Oczak-Stach, rzeczniczką prasową tego festiwalu. Hasło Terytoria ma spinać cały rozległy program, mówi Dorota Oczak-Stach.
1: W tym roku zainspirowaliśmy się słowami Olgi Tokarczuk. W maju tego roku Olga Tokarczuk wygłosiła taki wykład we Florencji, w którym właśnie porusza temat terytoriów, rozróżnienie między terytoria a teroir. Ten wykład jeszcze się nie ukazał w druku. My publikujemy jego fragmenty właśnie przy omówieniu tegorocznego programu festiwalu. Natomiast pierwszy krok to właśnie rozmowy na naszym festiwalu. Będziemy przyglądać się temu tematowi, próbując określić sobie, czym w ogóle są terytoria, jak na nie spoglądamy. Ten temat będzie się przewijał w przeróżnych panelach, debatach, dyskusjach, zarówno poświęconych literaturze, jak i tym sprawom nieco bardziej społecznym.
0: Tak jak wspomniałam, festiwal odbędzie się w 30 różnych lokalizacjach na ziemi kłodzkiej, w aglomeracji wałbrzyskiej i kotlinie dzierżoniowskiej.
1: Po raz pierwszy jesteśmy w Polanicy Zdrój, drugi raz w Dzierżoniowie. Co daje? Z jednej strony myślę, że przyciąga publiczność taką, która chce odkrywać ten region i faktycznie wiem, że są osoby, które starają się łączyć poznawanie Dolnego Śląska, próbę jego lepszego zrozumienia wraz z uczestnictwem festiwalu. Nas cieszy i to jest taki naturalny kierunek rozwoju tego festiwalu, że zgłaszają się do nas kolejne samorządy czy podmioty, jednostki organizacyjne typu Domu Kultury, które chcą się włączyć w nasz festiwal. On jest nierozerwalnie związany, uwaga, z terytorium, na którym się odbywa i tak się rozprasza. Bardzo nas to cieszy, że możemy gościć w aż tylu miejscach.
0: Choć festiwal jest rozproszony, to ma serce, a to serce bije w Zamku Sarny w Ścinawce Górnej koło Nowej Rudy i to właśnie tam odbędzie się najwięcej wydarzeń podczas obu festiwalowych weekendów. Program obejmuje około 240 gości reprezentujących różne środowiska. Oprócz pisarzy i poetów w spotkaniach wezmą udział także naukowcy, filozofowie, dziennikarze, publicyści oraz aktywiści.
1: Obserwujemy po pierwsze to, co się dzieje w literaturze, jakie pojawiają się zjawiska, jakie tematy, wątki są obecne, żywe. Przyglądamy się oczywiście nowościom literackim, książkom, które mają nadejść, które już się ukazały i takie spotkania oczywiście u nas są. Sięgamy też po te tytuły, które z jakiegoś powodu rezonują cały czas, bądź widzimy w nich nawiązania do tego tematu, który przed sobą stawiamy, czyli mamy i spotkania stricte autorskie, ale też spotkania literatów na naszej scenie, gdzie widzimy, że gdzieś jakieś wątki, tak jak mówię, żyją, są obecne i zapraszamy tych autorów, by ich ze sobą albo skonfrontować, albo po prostu spotkać ich książki. To jeśli chodzi o literaturę, ale naszymi gośćmi są także akademicy, filozofowie, dziennikarki, publicystki, aktywiści, badacze, pełen ogrom. Mamy spotkania poświęcone na przykład rocznicom w tym roku, chociażby stulecie Andrzeja Wajdy, czy Marii Janion, 30-lecie Nobla Wisławy Szymborskiej.
0: Przypominam, że festiwal rozpocznie się 10 lipca, potrwa do 18 lipca. Mowa oczywiście o Festiwalu Góry Literatury, to już 12 edycja. I to może być taki ciekawy pretekst właśnie, by wyruszyć w Dolny Śląsk, eksplorować go poprzez literaturę, poprzez spotkania około książkowe i nie tylko, a na całą rozmowę z Dorotą Oczak-Stach, rzeczniczką prasową tego festiwalu, zapraszamy już we wtorek o godzinie 10:10 w audycji Przystanek Kultura.

0: Sezon tropikalny rozpoczęty we Wrocławiu i nie tylko na Dolnym Śląsku. Temperatury osiągają gdzieś maksymalnie 32 stopnie, ale w odczuciu jest znacznie więcej. Pewnie to potwierdzicie. We Wrocławiu aktualnie 30 stopni i temperatura rośnie. W nadchodzącym tygodniu będzie bardzo podobnie, może popadać. Będzie trochę chmur, ale najwięcej zdecydowanie słońca. No i takiego upału wręcz. Szukajmy sposobów na radzenie sobie właśnie z tym gorącem.
1: Reklama.
2: Nowa trasa pieszo-rowerowa przy ulicy Trawowej na Muchoborze Wielkim jest już gotowa. Powstało ponad 300 metrów wygodnej i oświetlonej drogi prowadzącej w stronę rzeki Ślęzy. Pojawiły się także ławki, kosze na śmieci oraz drzewa i setki nowych krzewów. Odcinek bliżej rzeki został całkowicie wyłączony z ruchu samochodowego, tworząc bezpieczną przestrzeń dla pieszych i rowerzystów. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Projekt został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
3: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
4: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
3: To dokąd na wakacje?
4: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
3: A może dalej?
4: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
3: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
5: Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
6: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
5: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
6: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
5: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
1: Reklama.
8: Radio Rodzina. Rodzina.
0: Dziś pierwszy dzień lata, najdłuższy dzień roku. Dzień potrwa 16 godzin i 46 minut i każdego dnia będzie się już teraz tylko skracać. Słońce zajdzie o godzinie 21, więc długo będziemy mogli cieszyć się ciepłem. Miejmy nadzieję, że jeśli spadnie deszcz, to nie będzie tam też gradobicia, burzy, połamanych gałęzi, tego wszystkiego, co mogliśmy zobaczyć, czego mogliśmy doświadczyć wczoraj. A dzisiaj obchodzimy też dzień zwierzęcia o najdłuższej szyi. Skoro najdłuższy dzień roku, to Światowy Dzień Żyrafy przypada właśnie 21 czerwca. Dni się teraz będą skracać, ale szyja żyrafy pozostanie niezmiennie najdłuższa ze wszystkich szyi.

21 czerwca 1950 roku urodził się piosenkarz Joe Paul Young. Światowy rozgłos przyniosła mu prezentowana kompozycja z roku 1978.

1944 roku w Londynie urodził się Ray Davies, gitarzysta i wokalista, lider grupy The Kinks, którą założył wspólnie z młodszym bratem Dave'em. The Kinks uważani są za jeden z najbardziej wpływowych zespołów rockowych lat 60.

21 czerwca 2001 roku zmarł John Lee Hooker, wokalista i gitarzysta bluesowy. Do kanonu muzyki bluesowej wpisały się takie piosenki Hookera jak Boom Boom z filmu Blues Brothers. Baby talk, I like it like that.

1952 roku na świat przyszła Marcella Levy, znana jako Marcella Detroit, wokalistka grupy Shakespeare Sister. Sceniczny pseudonim przyjęła od nazwy rodzinnego miasta. Najbardziej znanym utworem formacji jest piosenka Stay, wydana na albumie z 1992 roku.

0: ciszę.
1: 21 czerwca 1959 roku w Kędzierzynie Koźlu na świat przyszedł Marek Raduli, gitarzysta, kompozytor i muzyk sesyjny. Od 1982 roku związany z grupą Banda i Wanda, w latach 90. grał z zespołem Bajm i grupą Tadeusza Nalepy, później był członkiem Budki Suflera, z którą nagrał kilka płyt.

O godzinie 15.30 zapraszam na powtórkę audycji. Będzie to rozmowa z Martą Chorzewską, autorką książki o miejscu życzliwym, targowisku, który jest przestrzenią handlu, ale przede wszystkim miejscem spotkań. To tam przecinają się ścieżki wrocławian, którzy poszukują często różnych skarbów, ale też takich przedmiotów z duszą, albo chcą po prostu zrobić zakupy gdzieś indziej niż w supermarkecie. Porozmawiamy o tym, jak zrodził się pomysł na napisanie tej książki. Zapraszam, 15.30, porozmawiamy z Martą Chorzewską o książce Miejsce życzliwe, rzecz o targowisku pod Młynem Sułkowice.

0: Sosa.
1: A teraz ciekawostka dla wszystkich tych, którzy są rodzicami małych dzieci lub ich bliskimi. Przychodzi taki etap w rozwoju człowieka, że nagle zaczyna fascynować się słowami, które u dorosłych wywołują czasami po prostu tylko grymas na twarzy albo dezaprobatę. Oczywiście chodzi o takie słowa związane z całą sferą fekalną i różnych wydalin. I maluchy uwielbiają w ten sposób zwracać na siebie właśnie uwagę. Kiedy wypowiadają te słowa, rodzice często reagują śmiechem, oburzeniem lub zawstydzeniem, a dla dziecka każda z tych reakcji jest sygnałem, że słowo jest magiczne i wywołuje natychmiastowe poruszenie. Według psychologów dzieci w wieku przedszkolnym przechodzą etap, w którym odkrywają swoje ciało i kontrolę nad nim. Tematy związane z wydalaniem są dla nich niezwykle interesujące, a nazywanie tych czynności bawi je i oswaja. Dzieci po prostu lubią brzmienie tych słów. Są one krótkie, dźwięczne, łatwe do wymówienia i rytmiczne. Co zrobić? Jak sobie poradzić z tą fazą? Najlepszym sposobem jest po prostu zachowanie spokoju i zbywanie tych słów obojętnością. Kiedy dziecko zauważy, że słowa nie wywołują już wielkich emocji ani uśmiechów u dorosłych, szybko traci ono swoją moc i staje się nudne. Można również skierować uwagę dziecka na inne, bardziej zabawne rymowanki, przekierowując energię na śmiech z innych powodów. Pamiętam, że mój syn zaczynał rymować, mówiąc na przykład jotki, miotki, lotki, miotki i tak dalej, muza, gotluza i różne inne rymy, co pomagało rzeczywiście zrezygnować z ulubionego słowa. I zachęcam do tego wszystkich, którzy mierzą się właśnie z tą fazą fascynacji brzydkimi słowami.

O godzinie 15 zapraszam na koronkę do Miłosierdzia Bożego. Łączmy się we wspólnej modlitwie poprzez fale radiowe Radia Rodzina. Zapraszam.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba

0: rodę złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Wierzę w Boga.

0: przedwieczny. Amen.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
0: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego

0: od świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Dla Jego

0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.

0: świata,
1: dla Jego bolesnej męki.
0: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
1: Święty Boże,
0: Święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże,

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Dziś na niebie mogą wystąpić wszystkie stany pogodowe. Niebo nad Dolnym Śląskiem może właśnie nagle zupełnie zmienić swoje oblicze. Teraz słonecznie, w niektórych miejscach pochmurno, ale burza w każdej chwili i te chmury bożowe mogą napłynąć. Teraz we Wrocławiu 31 stopni, temperatura rośnie, będzie goręcej. Natomiast w odczuciu jest o wiele, wiele więcej tych stopni. Pewnie sami to potwierdzicie i nadchodzące dni również przynoszą gorące temperatury, słońce i trochę deszczu.
2: Reklama.
3: Oleśnica nabiera smak. 21 czerwca zapraszamy na pierwszy Oleśnicki Festiwal Wina i Serów. Rynek od godziny 12 zamieni się w przestrzeń degustacji, inspirujących rozmów o smakach, spotkań z pasjonatami i koncertów na żywo. To będzie niedziela, którą zapamiętasz wszystkimi zmysłami. Przyjdź i daj się zaprosić do świata dobrego smaku.
4: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
5: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
2: Reklama.
1: O godzinie 15.30 zapraszam na powtórkę audycji. Będzie to rozmowa z Martą Chorzewską, autorką książki o miejscu życzliwym, targowisku, który jest przestrzenią handlu, ale przede wszystkim miejscem spotkań. To tam przecinają się ścieżki wrocławian, którzy poszukują często różnych skarbów, ale też takich przedmiotów z duszą, albo chcą po prostu zrobić zakupy gdzieś indziej niż w supermarkecie. Porozmawiamy o tym, jak zrodził się pomysł na napisanie tej książki. Zapraszam, 15.30, porozmawiamy z Martą Chorzewską o książce Miejsce życzliwe, rzecz o targowisku pod młynem Sułkowice.

0: blisko. I poznawałam w związku z tym i ludzi, i zjawiska, które tam widziałam, coraz bardziej mnie fascynowały. I był jakiś taki nawet chyba konkretny moment. Słyszałam jedną z historii targowych i pomyślałam sobie, to trzeba utrwalić, bo taki targ jak ten, a może każdy dzisiaj, jest takim zjawiskiem, obawiam się, że ulotnym. Ma dosyć kruchą tą trwałość. Także to się zrodziło z takiego bardzo prywatnego wałęsania się po tym targu prawie każdej niedzieli.
1: A powiedz, mówisz, że targowiska są ulotne, ale w jakimś sensie są nam też dzisiaj potrzebne. Po co nam w ogóle bazary?
0: Tak, to właśnie był motyw, czy to pytanie było pytaniem, na które chciałam tą książką odpowiedzieć. Paradoksalnie ten ogromny bazar pod Młynem Sułkowice leży w pobliżu ogromnego centrum handlowego Korona. I tak się zastanawiałam sama chodząc właśnie po tym bazarze, dlaczego to robię i dlaczego tak wielu Wrocławian przychodzi tam, chociaż można powiedzieć, że komfort kupowania no, nie jest największy, bo trzeba się schylić, trzeba czasami pogrzebać w pudle, nie wszystko jest czyste. No i właśnie nad tym się zastanawiałam, po co to nam jest. I doszłam do wniosku, że ten targ to jest pewien pretekst do spotkania z drugim człowiekiem. I tytuł tej książki, Miejsce życzliwe, uwypukla właśnie ten element targu, moim zdaniem chyba najważniejszy.
1: No właśnie, piszesz o bardzo różnych ludziach w tej książce, bardzo barwnych, ale też o ludziach zwyczajnych, też o ludziach, którzy są poszukiwaczami. Kto odwiedza bazary, a kto na nich sprzedaje i czy tych ludzi coś łączy?
0: Tak, to było moje, no jedno z wielu odkryć, ponieważ muszę powiedzieć, że targ to jest dla mnie zresztą permanentne odkrywanie czegoś, ponieważ na tym targu nic nie jest takie, jak się wydaje, moim zdaniem. Ludzie, którzy tam sprzedają, są bardzo różni. Ja właściwie nie znalazłam jakiejś takiej definicji, formuły sprzedawcy. Spotkałam Hindusa po ekonomii w dwóch państwach, studiował ekonomię. Spotkałam, mówię teraz o sprzedawcach, młodą dziewczynę, która urodziła się w Kanadzie, jest Ukrainką, skończyła we Wrocławiu ekonomię i też tam sprzedaje. Są ludzie, którzy wybrali w ogóle taki sposób życia, czyli przemieszczają się z tym swoim straganem, z jakimiś tam antykami czy zegarkami od targu do targu. Są tacy, którzy sprzedają tylko w niedzielę właśnie we Wrocławiu. Są wreszcie tacy młodzi rolnicy, którzy mają, wydaje mi się, że nieduże pola i oni przywożą takie brudne warzywa. O, ja oczywiście zapytałam, czy one są na pewno bardzo ekologiczne i oni trochę, no, powiedzieli, że tak całkiem bez tych strasznych pestycydów to już się dzisiaj nie da. Niemniej jednak to, co łączy, co jest może... Nie chcę uogólniać, bo tam właściwie można spotkać wszystko i niemiłego sprzedawcę pewnie też, ale większość z nich jest jednak otwarta na jakiś dialog, na rozmowę. Oni jakby stoją za tymi, zwłaszcza ci, którzy produkują coś, prawda? Oni stoją za tymi towarami. To znaczy, oni nie są sprzedawcami jakiegoś obojętnego im towaru. To jest dla nich coś ważnego. A nawet jeżeli to nie jest ta marchewka, czy ten miód, który sami wyprodukowali, to jeżeli to są rzeczy, które tam zgromadzili, to najczęściej mają o tych rzeczach bardzo dużo do powiedzenia. Czyli są sami jakimiś takimi pasjonatami czegoś. Znawcami, można powiedzieć, czegoś. Także to targ to same zdziwienia. Ci kupujący mogą w każdej chwili stać się sprzedawcami i takich też spotykałam, którzy mówili mi, a ja tu też kiedyś sprzedawałam, a czasem z dzieckiem, a czasem z ciocią, a czasem młodzi ludzie wyprzedają podręczniki, bo już skończyli szkołę, mamy stare, już za małe ubranka, prawda? Także wydaje mi się, że to, co łączy jednych i drugich, to jest jakaś taka otwartość na

0: na pewną nieoczywistość, no bo dzisiaj te kontakty w sklepach są takie dosyć sformalizowane, prawda? Sprzedawcy są po jakichś treningach, wiedzą, jak mają obcować z kupującym, a tam nie ma jednej reguły, jak obcować. Każdy właściwie ze swoją osobowością tam jest.
1: Tak, i to niejako trochę tak coś nieoczekiwanego bardzo może się wydarzyć. W mojej rodzinie, pamiętam, funkcjonował taki termin człowieka handlowego i zawsze mówiło się, że moja mama jest takim człowiekiem handlowym, który właśnie wszystko potrafi sprzedać. I tak sobie wyobrażam, że tam też taki topos człowieka handlowego może być gdzieś widoczny.
0: Tak, Roch Sulima znowu ukuł takie pojęcie człowieka bazaru i człowieka supermarketu czy galerii.
1: No właśnie, chciałam cię prosić o rozwinięcie tego terminu ludzi bazaru, bo o nich też właśnie piszesz, chyba za Rochem Sulimą.
0: No, wydaje mi się, że to są tacy ludzie, którym przede wszystkim, nie przeszkadza nadmiar bodźców, bo też spotkałam się z ludźmi, którzy się czują zagubieni na bazarach i na tym również, chociaż moim zdaniem on jest taki bardzo do ogarnięcia, to znaczy to nie jest bazar, gdzie można się zgubić. Ale trzeba lubić pewien rodzaj bliskości, też takiej cielesnej, tak? Bo ludzi zazwyczaj tam jest dużo, pewien taki gwar, i nie bać się obcowania, tak? Bo jeżeli ktoś nie lubi zagadywać, no to woli pójść i włożyć sobie do koszyka, tak? Czyli wydaje mi się, że człowiek bazaru to jest w ogóle chyba kategoria taka bardzo stara. I to też bardzo lubię na tym bazarze, to znaczy tak sobie wyobrażać, że właściwie my uczestniczymy w czymś, co istniało, no... istnieje od wielu, wielu wieków. To znaczy dla mnie człowiek bazaru to jest ktoś, kto lubi ruch, kto lubi, żeby się działo, lubi przygodę po prostu. I emocje z tym związane, bo nawet kupno właśnie tej marchewki może być swego rodzaju przygodą, jeżeli z tym się wiąże jakiś dialog. A bardzo często też widzę, że ludzie się spotykają na tym targu. Czasami spotykają się starzy znajomi, którzy się dawno nie widzieli, więc no, ta przygoda może być na wielu różnych planach.
1: Do tej przygody odkrywania wrocławskiego bazaru targowiska pod Młynem Sułkowice wrócimy za chwilę po krótkiej przerwie.

0: Wracamy po przerwie, rozmawiamy o miejscu życzliwym, jakim jest targowisko pod młynem Słukowice, a ze mną autorka książki właśnie o tym tytule, Marta Chorzewska. Piszesz też o tym, że wśród klientów bazaru, czy odwiedzających bazar, są tacy poszukiwacze, którzy po prostu przychodzą, żeby coś znaleźć, nie wiadomo jeszcze, co to będzie, ale właśnie, jak mówisz, towarzyszy temu pewna przygoda i pewna taka podróż w nieznane niejako.
1: Tak, wydaje mi się, że to jest bardzo ważna cecha takich miejsc jak ten targ pod młynem Słukowice. To znaczy, że my możemy trochę odpuścić sobie tą dorosłość, to znaczy nie być tacy bardzo racjonalni, czy nam coś jest bardzo potrzebne, czy nie. Idziemy tam i trochę jak dzieci, prawda, na strychu albo w jakiejś piwnicy, gdzie są ukryte skarby, sobie właśnie tam czegoś szukamy. Nie zawsze wiemy czego. Wiele osób mówi, że przychodzi po jedno, wychodzi z czymś zupełnie innym z tego targu, ale wydaje mi się, że dzisiaj też szukamy rzeczy, które mają biografię po prostu, które nie są już dzisiaj powielane. Szukamy czegoś, czego nie zobaczymy w Ikei czy w jakiejkolwiek innej sieciówce. Dla mnie, ponieważ jestem z pokolenia, które nie miały nadmiaru rzeczy, wręcz przeciwnie, tych rzeczy było mało, a zwłaszcza ładnych rzeczy było mało, to bazar taki jak ten jest też takim jakby wielkim skarbcem. To znaczy ja tam widzę rzeczy, które pochodzą z różnych kultur, które przypłynęły do tego Wrocławia, nie wiem gdzie były wcześniej, w jakiejś Belgii, Holandii, Niemczech. I one niosą ze sobą te rzeczy, no właśnie tego innego, tą cudzą kulturę. Czasami faktycznie nawet nie wiemy, do czego coś służyło. Więc dla mnie to jest też taka podróż właśnie po świecie, pójście na bazar.
0: No, po świecie i po świecie też wyjątkowych ludzi, bo w twojej książce opisujesz naprawdę wyjątkowe postaci zbieraczy. Jeśli dobrze pamiętam, Wojtek, tak?
1: Tak.
0: Który znajdował prawdziwe skarby w kontenerach, też wystawa powstała tych prac. Może kilka słów o tym właściwie, jak weszłaś w te znajomości, jak to się wszystko zaczęło?
1: Mhm. Tam właśnie, kiedy pisałam tę książkę, w murach tego młyna trzech, właściwie więcej niż trzech, no albo po jednej stronie trzech mężczyzn miało takie swoje... Właśnie, jak to nazwać? Warsztaty, miejsca. Wojtek akurat nazwał swoje miejsce szpargalnią. Poniżej Roman chyba nie nazywał jakoś szczególnie swojego miejsca, ale wszyscy znali Romana. No i Maurycy ma rowerownię. I ci panowie prawie tam mieszkali. I mieli szczególny, mówię mieli, bo Romana i Wojtka już w tej chwili tam nie ma, ale myślę, że mają dalej, szczególny stosunek do przeszłości, do tego, co znaleźli, albo co dostali, albo co kupili. Wojtek zaczął w kontenerach, a ma chyba niezwykłe szczęście znajdowania właśnie rzeczy ciekawych. On najczęściej znajdował sztukę. Wiedział, gdzie po wojnie w latach 60., 70. mieszkali artyści i w jakich dzielnicach. I często trafiał na kontenery, w których jacyś już kolejni właściciele tych mieszkań coś wyrzucali. I on w ten sposób ocalił dorobek naprawdę wspaniałych artystów. Między innymi Krystyny Wójcik, która była jedną z niewielu kobiet tworzących komiksy. I taką jakąś... Wojtek zrobił wystawę tych rzeczy odzyskanych i wszyscy byli zaszokowani, co można znaleźć. On też nie tylko w kontenerach, też wtedy skupy makulatury często były odwiedzane przez takich ludzi, którzy robili remonty, ponieważ pewnie drożej kosztował jeszcze papier, więc on tam też znajdował skarby. Także ja po prostu wcześniej do Wojtka zaglądałam, zawsze byłam ciekawa, jakie ma książki, co nowego, jakie obrazy, jakie szkło. rozmawialiśmy sobie, no i równie często bywałam u Romana. Roman jest takim typem pana Kleksa, który potrafi naprawdę wydobyć piękno z przedmiotów. Ma niezwykłe takie manualne zdolności i poczucie estetyki. I Roman, i Wojtek, zresztą podobnie jak Maurycy, wiedzą wszystko na temat tego, co tam zgromadzili. Ale to, co najdziwniejsze było u Romana i Wojtka, że oni nie wszystko sprzedawali. Czasami słyszało się, to nie jest na sprzedaż. Oni się otaczali jakby tym pięknem i szukali okazji, żeby się nim podzielić. A sprzedaż była przy okazji.
0: No właśnie to jest wyjątkowego w bazarach i jest takim chyba ewenementem, gdy sprzedawcy nie do końca są zainteresowani sprzedażą. Do dalszej części rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie. Show is hot out here. No, I don't mind though.

0: przy mikrofonie Judyta Exner, a ze mną w studiu Marta Chorzewska, wrocławska pisarka. Rozmawiamy o książce Miejsce życzliwe, rzecz o targowisku pod młynem Sułkowice. No właśnie, ty jako pisarka, ale też jako klientka tychże bazarów, która poszukuje w nich różnych rzeczy, mówisz, że w ogóle te bazary są nam potrzebne właśnie nie tylko, żeby kupować, nie o handel tutaj chodzi, ale o różne inne kwestie, różne inne potrzeby społeczne, emocjonalne, jakie mamy. Jak ty widzisz przyszłość bazarów?
1: Ponieważ już dzisiaj wydawałoby się, że takie miejsca nie powinny istnieć, znaczy nie powinny ze względu na to konsumpcyjne życie, które prowadzimy, prawda, poza bazarami. Więc w tej chwili myślę, że może jednak przetrwają, skoro istnieją dzisiaj i coraz więcej ludzi widzę na tym bazarze, nie coraz mniej. To znaczy, jeżeli będzie miejsce, jeżeli miasto lub prywatne osoby zapewnią takie miejsce do tego rodzaju handlu, to myślę, że będą istniały i będą się odradzały. To jest jakaś bardzo pierwotna, wydaje mi się, ludzka potrzeba takiej wymiany tych dóbr, ale moim zdaniem to wynika nie tylko z chęci sprzedania czy kupienia, ale właśnie z tej potrzeby obcowania.
0: I tą potrzebę właśnie zaspokoimy na bazarze, na targowisku pod młynem Sułkowice. Może słuchają nas osoby, które nigdy nie były na takim targowisku. Jak mogłaby się zachęcić do tego, żeby odwiedziły to miejsce?
1: Drodzy Państwo, nie znam równie demokratycznego miejsca jak targ pod młynem Sułkowice. To, co jest wspaniałe na targu pod młynem, to fakt, że on jest kompletnie niewykluczający. Ja tam spotykam osoby bardzo młode, dzieci, które znajdują jakieś zabawki. Spotykam nastolatków, którzy szukają jakichś dziwnych rzeczy, bo targ to jest też miejsce rzeczy dziwnych. Spotykam studentów, często ASP, którzy szukają właśnie do ćwiczeń, do swoich prac, jakichś elementów. Spotykam emerytów, którzy przychodzą często nawet nie po to, żeby coś kupić, a po prostu, żeby porozmawiać, pójść do znajomej pani, u której zawsze coś tam kupują albo z którą rozmawiają. I spotykam również ludzi publicznie znanych, którzy też czegoś tam szukają. Zresztą w tej książce tam udało mi się spotkać Roberta Gonerę czy Filipa Zawadę, czyli to jest takie miejsce dla wszystkich i tak się zastanawiałam dzisiaj, czy jest takie drugie miejsce we Wrocławiu, które by aż w takim stopniu nikogo nie wykluczało, bo tam naprawdę nie trzeba mieć pieniędzy, żeby czuć przyjemność spacerowania po targu i muszę powiedzieć, że nie, no bo lotnisko no nie jest dla każdego, no tam też są różni ludzie, prawda, ale nie każdy lata samolotami. Kino Nowe Horyzonty też jest takim miejscem spotkań, bo prawda, Wrocław się promuje jako miejsce spotkań, ale chyba to jest najwspanialsze miejsce spotkań, jakie ja znam we Wrocławiu.
0: Ja też, jest wiele targowisk we Wrocławiu, nie tylko targowisko pod młynem Sułkowice i na jednym z targowisk wrocławskich pojawiła się też wystawa sztuki. Czy myślisz, że to jest też
1: na Jemiołowej, prawda?
0: Tak, na Jemiołowej. Tak, czy myślisz, że to też jest dobre miejsce właśnie dla wystawy?
1: Tak, ja bym bardzo chciała, żeby w ten sposób się to miejsce rozwijało. Tam już są koncerty, ponieważ na terenie tego targu jest Pap Rampa. Sama na kilku byłam. I szczerze mówiąc, mnie się marzy w ogóle taka wystawa z rzeczy, które zostały tam znalezione, to znaczy mogłyby być przetworzone, jakiś upcycling na przykład. Mm-hmm. Nawet już mam w głowie właśnie, mogłaby być też rewia mody, prawda? To aż się prosi, żeby coś takiego tam, tym bardziej, że to jest, no właśnie, to jest takie miejsce, które wszystko wchłonie. Tam widzę, że przed wyborami, mówię teraz o polityce, są ludzie, którzy zbierają podpisy, prawda? Są Jehowi, są... To jest taki cały świat, można powiedzieć.
0: Mikrokosmos,
1: tak, w jednym miejscu.
0: No to teraz może zanim ktoś zechce wybrać się na targowisko, może będzie najpierw chciał przeczytać twoją książkę. Gdzie można ją nabyć? Ona ukazała się nakładem wydawnictwa Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu.
1: Tak, ta książka jest do nabycia w trzech miejscach. Pierwsze to jest właśnie ten Ośrodek Kultury i Sztuki, czyli OKiS, który znajduje się w Rynku. Można ją kupić również przez internet, ale można też tam pójść, wdrapać się na trzecie piętro i ją nabyć. Jest również w księgarni Tajne Komplety. I trzecie miejsce to jest właśnie Pap Rampa na tym targu pod Młynem Sułkowice, ponieważ szef wszystkich szefów, tak go nazywam, Henryk Kowalik, którego pozdrawiam, organizator tej giełdy, no uznał, że ta książka musi być też sprzedawana na targu, więc tam także można ją kupić.
0: Także jeśli wybierzecie się na targowisko pod Młynem Sułkowice do Pubu Rampa, wypijecie kawę, to potem zachęcamy do sięgnięcia po tą książkę Marty Chorzewskiej i zagłębienie się właśnie w te niezwykłe meandry losów i klientów, i tych osób, które tam sprzedają, i te niezwykłe historie, które na bazarze już się wydarzyły i które jeszcze pewnie się wydarzą. Ze mną rozmawiała Marta Chorzewska, autorka książki Miejsce życzliwe, Rzecz o targu pod Młynem Sułkowice. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.

0: Sezon tropikalny rozpoczęty we Wrocławiu i nie tylko na Dolnym Śląsku. Temperatury osiągają gdzieś maksymalnie 32 stopnie, ale w odczuciu jest znacznie więcej. Pewnie to potwierdzicie. We Wrocławiu aktualnie 30 stopni i temperatura rośnie. W nadchodzącym tygodniu będzie bardzo podobnie, może popadać. Będzie trochę chmur, ale najwięcej zdecydowanie słońca. No i takiego upału wręcz. Szukajmy sposobów na radzenie sobie właśnie z tym gorącem.
1: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: Chyba wiecie, jakie święto wypada we wtorek najbliższy, 23 czerwca. Oczywiście mowa o Dniu Taty i z tej okazji 24 czerwca w kinie Nowe Horyzonty Wrocławski Klub Ojca szykuje warsztaty, spotkanie, integrację, wszystko dla ojców. Jest to Dzień Taty, Dzień Świadomego Ojcostwa we Wrocławiu. Na to wydarzenie, które organizujemy w kinie Nowe Horyzonty, patrzymy z tej perspektywy, żeby dać przestrzeń ojcom, tak żeby mogli złapać oddech i opowiadać dobre historie, mówi Piotr Gajda, z którym rozmawialiśmy w studiu Radia Rodzina.
2: Wychodzimy z tego założenia, że nie ma nic ważniejszego niż relacja indywidualna, czy to z mamą, czy z tatą. W tej sytuacji nam zależy na tym, żeby ojcowie po pierwsze wyszli z tej codzienności i trochę od momentu naciśnięcia klamki w Nowych Horyzontach weszli do innego świata. I tam faktycznie będzie tak, że my będziemy mieli przestrzeń taką integracyjną, my ją tak nazywamy, natomiast ona już będzie wokół opowieści, wokół tego, co dla nas jest ważne, o czym zapomnieliśmy. Może mamy jakieś historie z życia, którymi nigdy się nie dzieliliśmy z dziećmi, a one wniosłyby wartość do życia dzieci. Więc to będzie na pewno ta jedna część, a potem przejdziemy faktycznie płynnie od tych opowieści do warsztatu storytellingowego, czyli będziemy się uczyć, jak opowiadać wartościowe historie dzieciom, tak żeby one chciały do nas wracać.
0: I no właśnie na tych warsztatach uczestnicy będą mogli nauczyć się opowiadania historii, a co to znaczy nauczyć się takiej struktury, jak zacząć, jak przejść do takiego rozwinięcia, jak zakończyć opowieść i zostawić ją właśnie w naszym słuchaczu.
2: Jest mechanika na to, żeby opowiadać ciekawe historie, ale moglibyśmy uczyć bajek. Ja patrzę z perspektywy nie uczenia bajek, tylko uczenia struktury, która powoduje, że wyciągamy to, co jest dla nas ważne, opowieści, doświadczenia, szukamy tego, co jest ważne dla dziecka i wspólnie to łączymy i budujemy światy, do których i dziecko, i tato chce wracać. Nie po to, żeby codziennie być mistrzem kreatywności, animatorem i wymyślać za każdym razem nową historię o gąsce, o piesku, o kotku, bo nawet ja tego nie potrafię. To męczy. Natomiast, żeby zbudować jakąś strukturę, do której wracamy jak do serialu wieczornego, więc to na pewno jest ten wątek.
0: Całość rozmowy znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Wrocław. Rozmowy z Piotrem Gajdą z Wrocławskiego Klubu Ojca, a ja zachęcam do tego, żeby znaleźć Wrocławski Klub Ojca na Facebooku, a wydarzenie znajdziecie zarówno na Facebooku Wrocławskiego Klubu Ojca, jak i na stronie kina Nowe Horyzonty, a mowa o Dniu Taty, Dniu Świadomego Ojcostwa, który odbędzie się już 24 czerwca właśnie we wspomnianym kinie Nowe Horyzonty i organizowany jest przez Wrocławski Klub Ojca.

0: Chciałabym gorąco wszystkich zaprosić na kolejną część audycji Rodzic ma moc. Tym razem skupimy się na rodzinie widzianej jako system. Zapytamy m.in. Jolę Walas, psycholog i psychoterapeutkę systemową, o to, czy dziecko wyczuwa napięcia i niewypowiedziane konflikty między rodzicami i dlaczego w ujęciu systemowym mówi się, że problem jednej osoby dotyczy całego systemu. Jak rozumiana jest rodzina w ujęciu systemowym?
1: Ujęcie systemowe jest pewnym sposobem myślenia. Jest to właśnie pewien sposób myślenia o rzeczywistości i tym się charakteryzuje, że każdy inaczej przetwarza rzeczywistość i jest ta wielowersyjność. No i w tym sposobie myślenia wjeżdża nam pojęcie systemu. No i system, już tak zmierzając ku rodzinie, to jest pewna całość, to jest więcej niż suma części, które są ze sobą wzajemnie powiązane. Ten system ma pewne struktury, hierarchie, granice, komunikacje, wzorce i jest on samoregulujący się, i jest on w środku jakby połączony pewnymi sprzężeniami zwrotnymi, przepływem informacji. No więc idąc już do rodziny, to rodzina jest to właśnie taki samoregulujący się system, który jest czymś więcej niż sumą części, więc jeżeli weźmiemy już tak jakby przyziemnie osoby, ludzi, którzy są częścią tej rodziny, no to oni mają za zadanie jakby tworzyć pewne więzi, szukać wspólnych znaczeń i charakteryzują się taką dynamiczną równowagą, więc uprawiają pewien taniec.
0: Taniec rodziny, a rodzina ma za zadanie rozwijać się, czyli adaptować, ale musi także utrzymać swoją stabilność, co jest nie lada wyzwaniem, mówi Jola Walas. Dzieci widzą, wyczuwają konflikty rodziców, chłoną je i przeżywają.
1: No i wymyślają na to bardzo różne sposoby, a nie jest to w ogóle ich zadanie, żeby obchodzić się z tym, co się dzieje z rodzicami w ich podsystemie. No i czasami te zadania biorą jakby sobie na całe życie, czyli zaczynają ratować, zaczynają brać odpowiedzialność, zaczynają rozbrajać konflikty, zaczynają chorować, żeby stabilizować pewien system, zaczynają przeżywać trudności, lęki. No można by o tym, można by mnożyć jakby te pomysły dzieci na to, w jaki sposób, pomysły tak oczywiście w cudzysłowie, zupełnie nieświadome, w jaki sposób poradzić sobie z tym, co się dzieje w domu.
0: Ale Jola Walas uspokaja i mówi, chciałabym zaznaczyć, żeby nie dać się zwariować i myśleć, że kiedy się kłócimy, to przyniesie traumę naszym dzieciom. Dzieci nie potrzebują idealnych rodziców, ale wystarczająco dobrych rodziców. Na rozmowę zapraszam już jutro o godzinie 16:10, powtórka audycji w sobotę o tej samej porze, a mowa audycji Rodzic ma moc.

21 czerwca 1950 roku urodził się piosenkarz Joe Paul Young. Światowy rozgłos przyniosła mu prezentowana kompozycja z roku 1978.

1944 roku w Londynie urodził się Ray Davies, gitarzysta i wokalista, lider grupy The Kinks, którą założył wspólnie z młodszym bratem Dave'em. The Kinks uważani są za jeden z najbardziej wpływowych zespołów rockowych lat 60.

21 czerwca 2001 roku zmarł John Lee Hooker, wokalista i gitarzysta bluesowy. Do kanonu muzyki bluesowej wpisały się takie piosenki Hookera jak Boom Boom z filmu Blues Brothers. I love to see you strut up and down the floor when you're talking to me, that baby talk.

1952 roku na świat przyszła Marcella Levy, znana jako Marcella Detroit, wokalistka grupy Shakespeare Sister. Sceniczny pseudonim przyjęła od nazwy rodzinnego miasta. Najbardziej znanym utworem formacji jest piosenka Stay, wydana na albumie z 1992

1 czerwca 1959 roku w Kędzierzynie Koźlu na świat przyszedł Marek Raduli, gitarzysta, kompozytor i muzyk sesyjny. Od 1982 roku związany z grupą Banda i Wanda, w latach 90. grał z zespołem Bajm i grupą Tadeusza Nalepy. Później był członkiem Budki Suflera, z którą nagrał kilka płyt.

0: Mówi Kasia Kowalska, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
1: Przyszedł moment, by się pożegnać. Życzę wszystkim pięknego dnia. Mam nadzieję, że nie będzie dziś burzowo, ani nie będzie żadnego gradobicia i takiego strasznego wietrzyska. Życzę wszystkim pięknego, rodzinnego popołudnia i spokojnego wieczoru, zwłaszcza dla rodziców małych dzieci, bo ja jestem także mamą malutkiej Lilianki i czasami po prostu bardzo są te noce nasze przebojowe. Jeszcze. Jutro przywita Was Maciej Stajniak, to on poprowadzi poniedziałkowy poranek. Do usłyszenia już wkrótce.

0: Reklama.
1: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej. Co jest takiego wyjątkowego w karnecie Super VIP wrocławskiego akwaparku?
2: Dzięki niemu najpierw biorę udział w zajęciach fitness, potem funduję sobie relaks w saunarium, a na końcu idę popływać. I na wszystko mam tyle czasu, ile chcę. Jeden karnet, a uprawnia do korzystania ze wszystkich stref w akwaparku na Borowskiej, na Brochowie oraz na Zakrzowie. W dodatku tylko teraz w promocyjnej cenie.
1: To ja chcę karnet Super VIP na 4 miesiące w cenie 3.
2: Każdy chce. www.akwaparkwroc.pl.
3: Finiszujemy na nowych żernikach. Rozpoczęły się prace związane z układaniem masy bitumicznej na Alei Architektów. To oznacza jedno. Już wkrótce pojedziemy nową drogą od ulicy Tadeusza Brzozy. Ale to nie wszystko. Trwają już prace nad kolejnym etapem w stronę przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu. Ta droga to klucz do rozwoju osiedla. W przyszłości zapewni wygodny dojazd do planowanego zespołu szkolno-przedszkolnego, akwaparku i kompleksów sportowych. Pierwsze efekty widzimy już teraz, a finał prac drogowych jeszcze w te wakacje. Koszt zadania to blisko 12 milionów złotych. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
0: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Reklama.
1: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
2: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
3: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK. Bezpłatnie.
4: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
0: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina.

czas, jeżdżąc późno 1.07. Nie wiem co to strach i już mogę spojrzeć się za siebie. Czuć niewiele, chociaż znowu czuję więcej. Tak na co dzień moje połamane serce nie zamieniłbym na żadne inne. Za to siebie mogę zmienić na lepsze. W końcu spokój

Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Kolorowe szyby. Kutę szkła opuściły tego samego dnia. Robotnicy obchodzili się z nimi uważnie i ostrożnie. Było ich 10. Tafle kolorowego szkła. Granatowe, błękitne, zielone, pomarańczowe, żółte, czerwone i fioletowe. Widziałyście, jak nas szanują? Dumnie zawołała granatowa szyba. Z pewnością należymy do najcenniejszych rzeczy na świecie, wtórowała jej żółta. Oczywiście, my jesteśmy najlepsze z najlepszych, wołały zgodnie czerwone. Jesteśmy kolorem krwi, życia, walki. Czerwone zawsze uważają się za wyjątkowe, szemrały szyby zielone. Są tylko nadętymi bufonami, dodały wszystkie odcienie błękitu. Skrzynia z szybami została zamknięta, następnie podniesiona i załadowana na coś szybkiego i cuchnącego. Tafle szkła, przestraszone i zaskoczone, zamilkły. Podróż była długa, aż w końcu skrzynia ponownie została postawiona na ziemi i otwarta. Szyby znalazły się w wielkiej hali, w której roiło się od zapracowanych robotników. Jeden z nich jako pierwszą wziął granatową szybę i nakreślił na niej dziwne esy floresy. Następnie posługując się ostrym narzędziem, zaczął ciąć szybę na kawałki różnych rozmiarów. Nie, nie tnij mnie, krzyczała rozpaczliwie granatowa szyba. Pozostałe, przejęte grozą, też uderzyły w płacz. Potną nas na kawałki. Zastrajkujmy, zawołały czerwone szyby. Ale na nic się to nie zdało. Jedna po drugiej zostały pocięte. Tylko fioletowa szyba wymknęła się niepostrzeżenie i ukryła się za jakąś szafą. Tymczasem robotnicy zebrali kawałki szkła i poukładali je precyzyjnie na wielkim stole. Jeden z czerwonych kawałków zetknął się w pewnym momencie z żółtym. Zaczęły się kłócić. Nie chcę być przy nim, zaprotestowały jednocześnie. Błękitne kawałki krytykowały zielone. Trzymajcie się z daleka, zwiastuny nieszczęść. Skupieni robotnicy nie zważali jednak na ich dąsy, tylko pomiędzy kolorowe szkiełka wlali gorące strumienie stopionego ołowiu, który trwale połączył ze sobą poszczególne kawałki szkła. Tym razem nawet nie miały siły, aby protestować. Nastąpiła kolejna zmiana miejsca ich położenia. Znalazły się w swego rodzaju ciemnej niszy pod wielkim sklepieniem. Tu wszystkie jesteśmy takie same, szare i blade. Takie jest życie, filozofował żółty kawałek. Dyskutowały jeszcze przez krótki czas, a potem znużone zasnęły. O świcie rozświetliło się poranne słońce. Szkiełka usłyszały wtedy okrzyk zachwytu. O! Zdumione zobaczyły przed sobą ludzi, którzy tłoczyli się z zadartymi głowami i zachwyceni wpatrywali się w górę. Teraz kawałki szkła przeglądały się w oczach tych ludzi i po raz pierwszy mogły zobaczyć siebie. Zamilkły ze zdumienia. Stały się cudownym, wielobarwnym witrażem, który przedstawiał uśmiechniętego Pana Jezusa wśród dzieci. Słoneczne światło, które je przenikało, podkreślało każdy kolor w całej jego intensywności. O rety, ależ jesteśmy cudowne, wołały czerwone kawałki szkła. Rzeczywiście, dopiero wszystkie razem robimy wrażenie, odpowiedziały błękitne. Masz rację, siostro, zawołała jedna z żółtych szyb, która nigdy dotąd nikogo nie nazywała siostrą. W końcu kawałki szkła w swych małych kolorowych sercach były szczęśliwe i spełnione. Wspólnie zrozumiały powód, dla którego zostały stworzone. A fioletowa szyba? Znaleziono ją kilka miesięcy później za szafą. Była pokryta kurzem. Robotnicy nie wiedzieli, co z nią zrobić, więc wyrzucili ją na śmietnik. To różnice wzajemnie nas ubogacają. Czytał Marek Lewicki, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Reklama.
1: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
2: Świnoujście już czeka. 3 dni muzyki i dobrej zabawy nad Bałtykiem. 26 czerwca ruszają Świnoujskie Dni Morza. Na scenie m.in. Enej, Golec Orkiestra, Velvet i Grzegorz Chyży. Atrakcje dla całej rodziny, wesołe miasteczko i niezapomniane emocje przez cały weekend. A w niedzielę spektakularny pokaz fajerwerków i laserów na finał. Wybrzeże Władysława IV w Świnoujściu. Od 26 do 28 czerwca. Tego nie możesz przegapić.
3: Serdecznie zapraszam. Joanna Agatowska, prezydent miasta Świnoujście.
0: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Nie ulegaj cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów, miej wspomnienia.

najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów, Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek, słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi Mietek Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy suplementu Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
13: Adam Krylik,
14: Jacek Wąsowski,
13: zespół Chillimy.
14: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy suplementu.
15: Cześć, Muniek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu, Listy Przebojów, Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
16: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
17: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
18: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
19: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
20: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy suplementu do Listy Przebojów Muzyczne Dary.
21: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
22: No, po takich anonsach, po takich przywitaniach, to rzeczywiście obecność, no, w zasadzie tak, obowiązkowa. Chociaż oczywiście troszkę zakładamy cudzysłów na obowiązkowa, wszak robimy to w pełni wolności. Zapraszamy Państwa na tę obecność najpierw w utworze Krzysztofa Antkowiaka do słów księdza Piotra Pawlukiewicza. Obecność pięknie, pięknie, pięknie nam się zaczyna suplement, ale dlaczego ta obecność będzie tak ważna i tak potrzebna? Wszak będzie z nami, drodzy Państwo, Michał Guzek, który zaprosi nas i wszystkich Państwa do premiery. A dziś będziemy mieli premierę w suplemencie do Listy Przebojów Muzyczne Dary. To wspaniała, drodzy Państwo, nowa rzecz, piękna piosenka, właściwie pieśń Boskie Serce Jezusa. Ta premiera, prapremiera odbyła się 12 czerwca w święto Najświętszego Serca Pana Jezusa i w związku z ustanowieniem sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii w Milejczycach. Tam najstarszy obraz, być może nawet na świecie, najstarszy obraz Chrystusa Pana, Jego Najświętszego Serca, Chrystusa Pana, Dobrego Pasterza. O tym wszystkim opowie nam w drugiej części Grzegorz Kasjaniuk, który napisał książkę na temat Milejczyc, a zatem bardzo bogaty dzisiaj suplement do Listy Przebojów Muzyczne Dary. Premiera nagrania i wizyta w Milejczycach. No, można powiedzieć wprost, nowego sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa. Właśnie tam w Milejczycach, na wschodzie Polski. Bardzo bogaty suplement. To nagranie troszkę trwa, obecność. Warto przy nim być oczywiście. Ale jeśli Państwo mają taką możliwość i mogą kogoś jeszcze zaprosić, by posłuchali dzisiejszego suplementu, to gorąco do tego zachęcam. Tak jak zapraszali na samym początku artyści, którzy pozdrawiali Państwa tak obficie. Krzysztof Antkowiak, obecność, a za chwilę Michał Guzek i premiera nagrania Boskie Serce Jezusa. Będzie się działo. Zapraszam pięknie.

0: Drodzy Państwo, naszym gościem Michał Guzek, Chrześcijańskie Granie i Rafael Film. Szczęść Boże, witaj serdecznie, Michale.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie słuchaczy Radia Jasna Góra i Muzycznych Darów oczywiście.
0: Witamy pięknie, wiele radiostacji. Dziś będziemy mieli premierę wspaniałego nagrania. Boskie Serce zawitało 12 czerwca Anno Domini 2026. Oczywiście nagranie o tym tytule, bo Boskie Serce jest z nami od zarania, a nawet jeśli chodzi o samego Najwyższego w planach jego przedwiecznych, więc Boskie Serce to największy dar dla nas. Ale nawiążmy teraz do nagrania, które dopiero co się pojawiło i miało swoją premierę 12 czerwca Anno Domini 2026 w kontekście ustanowienia sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii w Milejczycach. Piękne nagranie. Przedstaw nam autorów, powiedz, co zawiera nagranie, dlaczego powstało, no i oczywiście jakie są konteksty, bo one są najistotniejsze. Najświętsze Serce Pana Jezusa.
1: Można powiedzieć, że kontekst jest niesamowity i to właściwie Sabrina Steven Gunnell, twórcy filmu Najświętsze Serce, dla nas nagrali taką zapowiedź też tego utworu i oni powiedzieli coś w tym sensie, że nadszedł czas Najświętszego Serca Jezusowego na całym świecie, a także dla artystów, którzy inspirują się tym właśnie nabożeństwem. Jeden artysta inspiruje kolejnego i się bardzo cieszę tym, że film też był tą inspiracją do powstania nie tyle utworu, co też teledysku, który cały czas można w internecie, wpisując właśnie utwór tytuł Boskie Serce Jezusa, oglądać i posłuchać całą wersję, pełną wersję i krótszą wersję radiową. I film właśnie powstał o bardzo ważną jakby obserwację, że świat zmaga się z wieloma problemami, ludzie są, można powiedzieć, bardzo dobrze skomunikowani, ale doświadczają tej samotności. I właśnie ksiądz Jerzy Jastrzębski i Piotr Pałka, którzy są twórcami tej kompozycji, ksiądz Jerzy Jastrzębski, kapłan archidiecezji warszawskiej, autor książek o Najświętszym Sercu i członek komisji właśnie w Milejczycach, on właśnie o utworze powiedział mniej więcej coś takiego, że to jest takie wołanie człowieka do Boga, człowieka, który potrzebuje właśnie Jego obecności, który mówi do Boga takie słowa jak: Jezu, uratuj mnie, kiedy się zabłąkam. To jest właśnie utwór, który właśnie w tych trudnych momentach naszego życia możemy wykorzystać jako taką pieśń, którą możemy śpiewać, wołać do serca Jezusowego, żeby to serce Jezusowego właśnie do nas no, zlitowało się nad nami, bo tak się modlimy w litanii. Tu Piotr Pałka też bardzo mocno podkreśla, że ten kult właśnie Najświętszego Serca jest właśnie związany z tymi naszymi problemami, czyli samotnością, brakiem miłości przede wszystkim, czy utratą sensu. I po to właśnie powstają takie utwory, żeby nam pomagać, żeby odnajdywać sens w naszym życiu. I ten film, o którym mówimy, też utwór, film ponad milion ludzi obejrzało na całym świecie, w Polsce 260 tysięcy. Można dzisiaj na rafaelkino.pl obejrzeć, nie wychodząc z domu. Serdecznie zachęcam, ale myślę, że ten utwór, który od 12 czerwca rozbrzmiewa w wielu rozgłośniach, on może nam towarzyszyć niemalże w każdym momencie. No wiemy, że słuchamy muzyki dzisiaj i w samochodzie, i w domu, i może podczas spaceru, chociaż podczas spaceru może lepiej posłuchać ptaków, które śpiewają. Do tego oczywiście zachęcam, żeby mieć ten kontakt z naturą. Ale te utwory no przede wszystkim pomagają nam się modlić i dostarczają nam niesamowitych treści. No i rzeczywiście to jest czas Bożego Miłosierdzia, ale czas Najświętszego Serca i takim bardzo mocnym tego przejawem poza utworem, poza filmem jest to miejsce, które powstało i 12 czerwca ponad 7 tysięcy pielgrzymów w Milejczycach, a z tego co widzę z relacji medialnych, ciągle ci pielgrzymi przebywają, stoją w kolejkach i tam doświadczają wielu cudów. Na wielu portalach możemy przeczytać bardzo mocne świadectwa tego, co się dzieje, uzdrowień, ale nawróceń. Naprawdę piękne świadectwa ludzi, którzy odnajdują właśnie ten sens swojego życia poprzez Milejczyce, poprzez te niesamowite miejsca, które no, Bóg w jakiś sposób nam daje. Więc wierzymy, że i film, a zarówno ten utwór, który nam w ostatnim czasie towarzyszy, no, można powiedzieć w tym szczególnym miesiącu, miesiącu serca Jezusowego.
0: Dokładnie.
1: Niemalże codziennie modlimy się poprzez litanie i poprzez adorację. I właśnie ksiądz Jastrzębski właśnie też w wielu wypowiedziach a propos tego utworu mówi, że ten utwór może nam pomóc w adoracji Najświętszego Sakramentu. Warto powiedzieć, że ten utwór poza taką wersją radiową i poza tym, że można go bez problemu grać w rozgłośniach, można go śpiewać również podczas liturgii. Ma swój imprimatur.
0: Tak, ma imprimatur.
1: Więc to jest też bardzo istotna informacja. No jest przepięknie wykonany przez małżeństwo Cudzików. Bardzo się cieszymy, bo to za tym stoi bardzo wysoki poziom po prostu muzyczny.
0: I wykonawczy.
1: Poza tym oczywiście Piotr Pałka, który jest znakomitym kompozytorem, kompozytorem wielu utworów, oratoriów, też dla Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego, tworzył przepiękne utwory. Może często się nie zdajemy sprawy, że śpiewamy akurat utwory Piotra Pałki.
0: Pozdrawiamy serdecznie.
1: Na wielu wydarzeniach śpiewałem utwory Piotra Pałki.
0: Tak, serdecznie pozdrawiamy Piotra Pałkę, pozdrawiamy księdza doktora Jerzego Jastrzębskiego, Agnieszkę Cudzich, która przepięknie śpiewa ten utwór, a ciebie prosimy, abyś uczynił honory domu i właśnie w momencie tym no, zapowiedział premierę w Muzycznych Darach tego nagrania. Poprawiamy muchy, krawaty, a nawet spoglądamy w górę, wizualizując sobie obraz Najświętszego Serca Pana Jezusa. Michale, bardzo prosimy, zapowiadaj utwór.
1: Bardzo się cieszę w imieniu wszystkich, którzy są właśnie są odpowiedzialni za promocję filmu i utworu Boskie Serce Jezusa. Zapraszam do posłuchania tego utworu i mam nadzieję, że wiele osób dotknie ten utwór i dotknie właśnie te miejsca, które ma dotknąć konkretnie. Niech Pan Bóg prowadzi tych, którzy usłyszą i błogosławi tym, którzy będą słuchali tego utworu właśnie w tym momencie.
0: Czyli w skrócie mówiąc, Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego, po prostu.
1: Amen. Amen. Niech tak się stanie.
0: Michał Guzek był z nami, Chrześcijańskie Granie i Rafał Film. Pozdrawiamy serdecznie Michale, Ciebie i instytucje, w których pracujesz pięknie dla Chrystusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, wszystkiego dobrego. Słuchamy muzyki.
1: Z Bogiem.
0: Z Bogiem.

Przepiękna pieśń, utwór Boskie Serce Jezusa, premierowo u nas. Bardzo piękne, prawda? Warto się zatrzymać. Mogą Państwo sięgnąć do tej pieśni u nas w komentarzach. Jest podlinkowany teledysk do tego nagrania. Zapraszamy serdecznie, by Państwo tam się właśnie znaleźli. Z jakimś komentarzem też oczywiście, jak najbardziej. Zachęcamy do tego. Przepięknie śpiewała Agnieszka Cudzich, muzyka Piotr Pałka, słowa ksiądz dr Jerzy Jastrzębski. Bardzo, bardzo pięknie. Drodzy Państwo, jeszcze raz dziękujemy Michałowi Guskowi, Rafael Film. To oni są producentem i rzeczywiście przepiękna historia. Też Państwo mogą sięgnąć, jak mówił Michał, po film Najświętsze Serce. Warto rzeczywiście i też przekazywać dalej, bo tam są potężne świadectwa wielu nawróceń, uzdrowień, więc naprawdę bardzo warto. Najświętsze Serce jest z nami, szczególnie w miesiącu czerwcu, ale przecież przez cały czas jest z nami, a my w nim. Za chwilę następna bardzo ważna część tego suplementu. Będziemy się łączyć z Grzegorzem Kasjaniukiem, który był na Podlasiu, zbierał materiały na temat Milejczyc i cudem słynącego obrazu Boskiego Serca Chrystusa. Za chwilę nam o wszystkim opowie. Więc będzie, myślę, taka bardzo ważna część dotycząca właśnie Milejczyc. Tam, przypomnijmy, dlatego też ta pieśń 12 czerwca miała swoją premierę tam, w Milejczycach. Drodzy Państwo, oficjalne ustanowienie Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa właśnie tam w parafii w Milejczycach. Za chwilę będziemy tam w Milejczycach za sprawą, jak mówię, obecności Grzegorza Kasjaniuka. O wszystkim nam opowie. Wcześniej jeszcze Pokochaj. Myślę, że to nas genialnie wprowadzi w klimat spotkania z Grzegorzem Kasjaniukiem, Milejczycami. Maciek Balcar pięknie zaśpiewa, fortepian i człowiek. Pokochaj.

że obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to co jest.

pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból. Jeśli tracisz powoli twarz, pokochaj,

0: Witamy naszego gościa, Grzegorz Kasjaniuk. Witaj serdecznie, Grzegorzu.
1: Witam serdecznie ciebie i wszystkich słuchaczy.
0: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Daj Boże.
0: Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz, publicysta, lektor, speaker i wykładowca związany z Polskim Radiem Olsztyn jest naszym gościem. Znany oczywiście z publikacji dotyczących Gierszwałdu. Przy tej okazji warto wspomnieć kwestię jakże istotną, bo w przyszłym roku 150. rocznica objawień, chociażby takim krótkim wtrętem, marginesem, a jednocześnie podkreśleniem. Warto powiedzieć o tej kwestii, bo dziś będziemy mówić o Milejczycach, o twojej najnowszej książce, ale rzeczywiście, nie sposób nie zajrzeć do Gierszwałdu za sprawą twojej osoby, wszak 150. rocznica już na horyzoncie objawień.
1: To wielka nadzieja dla nas wszystkich tych, którzy związani są nie tylko z Gierszwałdem, ale w ogóle z Polską. Są to objawienia uznane przez Stolicę Apostolską w 1977 roku. Minęło trochę czasu od samych tych wydarzeń, które miały taką wielką uroczystość na Błoniach. Był wtedy tuż przed wyborem na Stolicę Piotrową w Gierszwałdzie kardynał Karol Wojtyła. I rzeczywiście cały czas do tych wydarzeń tutaj myśl biegnie i serce. Tym bardziej, że nie tak dawno temu Stolica Apostolska ruszyła sprawę beatyfikacji siostry Barbary Zamulowskiej, czcigodna służebnica Boża. Nie wiedząc, co dzieje się tutaj na miejscu, że są sprawy związane z badaniem cudów związanych ze wstawiennictwem siostry Zamulowskiej, mamy wielką nadzieję, że także nastąpi beatyfikacja w przyszłym roku. Także ten rok nie tylko będzie rokiem obchodzenia rocznicy objawień, jest takie okrągłe, ale także radość ze względu na tę, która tak mocno będzie się stawiała, już stawia za nami, przed tronem Najwyższego.
0: Tak, zwłaszcza, że Matka Boża obiecała, że będzie z nami w tym miejscu w sposób szczególny, zwłaszcza wtedy, kiedy będzie tam odprawiany permanentnie różaniec i to rzeczywiście warto o tym wiedzieć. Te objawienia oczywiście skończyły się wtedy, kiedy się skończyły, rok 1877. Niemniej jednak obietnica pozostała i warto sobie to uświadomić, zwłaszcza na horyzoncie, jak mówię, 150. rocznica objawień. Matka Boża jest z nami. Objawiała się wtedy, kiedy Polski nie było. To był bardzo trudny czas i było zagrożenie dla Polski, dla świata wtedy zawieruchą wojenną, ale ona jest z nami. Tu na Jasnej Górze i tam w Gierszwałdzie, prawda?
1: Tak, tym bardziej, że w czasie objawień Gierszwałd nazywano właśnie Częstochową Północy, a ikonę Matki Bożej znajdującą się w kościele gierszwałdzkim właśnie też Matką Bożą Gierszwałdzką, Częstochowską Północy, więc to nawiązanie jest mocne, ta więź jest nie do zerwania. Tym bardziej, że jak są podania w czasie objawień od strony Częstochowy do Gierszwałdu prowadziła taka biała smuga na niebie, to był taki kierunkowskaz, żeby nie zbłądzić, dojść. I rzeczywiście wielu, to nie jest jednostkowa sprawa, wielu pielgrzymów potwierdzało to, że ta smuga na niebie pozwalała im dotrzeć na miejsce do Gierszwałdu.
0: Także Gierszwałd w naszych sercach i tu na Jasnej Górze i właśnie w Gierszwałdzie. Bylebyśmy byli blisko Matki Bożej. Ona nas do tego zaprasza, zachęca. Mamy tutaj cały szereg kwestii dotyczących właśnie objawień tam w Gierszwałdzie.

0: Dlaczego w takich okolicznościach prezentujesz serce dobrego pasterza, Najświętsze Serce Jezusa, właśnie w kontekście nadziei Polski w ostatecznych czasach?
1: Każde nasze pokolenie ma ten trudny okres, zawieruchę jakąś dziejową i obserwuje to, co dzieje się wokół niego, z czym trudno się zmierzyć. Najgorsze jest to, że dużo zasiewanego jest lęku, to jest taki właśnie niezły owoc, dużo jest problemów z tym związanych. Wielu wpada w taki stan beznadziei, nie chcę tutaj mówić nawet, że i depresji, ale ogólnie, że nie ma stabilizacji, przede wszystkim tej duchowej stabilizacji, którą daje serce Pana Jezusa. I to jest właśnie ta nadzieja na ten czas ostateczny. Tytuł w sobie nie ma jakiegoś strachu, bo czasy ostateczne trochę mają wykrzywiony obraz dzisiaj. To jest nadzieja, czas ostateczny. My w nim przebywamy i to od jakiego czasu? To moglibyśmy to logicznie powiedzieć, kiedy one się rozpoczęły.
0: Od momentu, kiedy Chrystus przyszedł na ziemię.
1: Tak, ja tylko nawiążę do XIX wieku, do Getrwałdu, kiedy sama niepokalana powiedziała, że teraz jest czas ostateczny, kiedy diabeł został spuszczony ze smyczy jak zły pies, żeby pożerać ludzkie dusze, więc cały czas musimy dbać o swoją drogę do zbawienia. I to jest niezwykłe, że na tej drodze niebo daje nam znaki. Te znaki są cnotami. Mamy wiarę, nadzieję, miłość. Ja wskazuję na nadzieję, ponieważ serce, które jest w Milejczycach pokazane w cudownym obrazie Pana Jezusa, dobrego pasterza, pokazuje właśnie tę nadzieję. Pan Jezus odsłania to serce i zaprasza, schrońcie się, a jednocześnie pokazuje, że serce jest poranione. I przez kogo? I to jest także wskazanie na poprawę. To jest niezwykłe, jak ten wizerunek oddziałuje mocno w ciszy i skupieniu na tych wszystkich pielgrzymów, którzy tam przyjeżdżają. To jest mocne nawiązanie do tego, co Pan Jezus powiedział do świętej Małgorzaty Maria Alacoque. Zlej obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz serca mego boskiego będzie zawieszony i czczony. Ten obraz jest zawieszony w Milejczycach i być może to, że to jest wioska, że to nie jest jakieś miejsce turystyczne, to też takie nawiązanie do Getrwałdu, też wioski, to, że to miejsce jest wypełnione modlitwą, pozwala wiernym skupić się na tej duchowości, na tej relacji, na bezpośredniej relacji i spotkaniu z Panem Bogiem, a przez to, nie chciałbym użyć takiego słowa współczesnego, ale uaktywnić się duchowo. A jak uaktywnić się duchowo, to te łaski się rozlewają i rzeczywiście można się odnieść do tego, co Pan Jezus powiedział na temat kondycji duchowej człowieka i jego wiary. Bo gdyby we mnie była mocna, silna wiara, to niesamowite rzeczy by się działa, że góry ja nie przenoszę swoją wiarą, to muszę nad sobą cały czas pracować. I być może dlatego takie miejsca jak Milejczyce pojawiają się, możemy je odkrywać, poznawać. Tym bardziej, że wokół nich jest dużo też i historii, ale także i tego, co jest niezwykłe, czyli rozlewania się takiego wizualnego, dotykalnego łask Bożych. Sam wizerunek serca Pana Jezusa w tym obrazie to jest najstarszy w Polsce, najstarszy w Europie. Ja twierdzę nawet, że najstarszy obecnie znany wizerunek serca Pana Jezusa, odnoszący się do objawień świętej Małgorzaty Marii Alacoque, znajdujący się właśnie w Milejczycach. To jest koniec XVII wieku. Autor nieznany, ale według badań, które zostały przeprowadzone w 2019 roku, zostało udowodnione, że to nie był taki sobie malarz, że wiedział, co robi i co pokazuje. Owca wrzosówka, ona jest tak na ramionach Pana Jezusa. Tak. Wpatruje się w Pana Jezusa. Swego czasu ona była nawet koronowana. Czyli my, niesieni przez Pana Jezusa na tych ramionach, mamy królewską koronę. Czy to nie jest niesamowite? To jest niesamowite. Pan Jezus nas trzyma, jednocześnie wskazuje na swoje serce. I to jest ten kierunkowskaz, to jest ten wektor, który jest nam znany, bo przecież akurat Polska ze swoimi władcami na przełomie wieków dobrze o tym wiedziała. Mamy różne akty zawierzenia. Mamy intronizację serca Pana Jezusa. Ta najbardziej chyba znana to z 1920 roku po tej nawale bolszewickiej, ale też i ostatnie przecież 2021 rok. Także Episkopat Polski na Jasnej Górze zawierzał sercu Pana Jezusa. Więc to jest cały czas aktywne i funkcjonuje. I to, że teraz Pan

0: Jezus tak wskazuje na swoje serce, to tylko pokazuje o ogromie miłości, jaką ma do człowieka, i to, że jego ręce są poranione gwoździami, to są te rany krzyżowe, ale jednocześnie one wskazują na serce, które też było na krzyżu przebite przez Longinusa włócznią, ten wizerunek ma tę ranę, ale też wskazanie na zdrój łask, miłosierdzia, które z tego serca płynie, ale także i sprawiedliwości, żeby o tym nie zapominać. Teologicznie opisuje w książce ten wizerunek, porównuje go z innymi wizerunkami znanymi na świecie, które też rozeszły się, ten wizerunek akurat nie, ale porównuje z wizerunkiem najbardziej znanym serca Pana Jezusa, jednocześnie wskazując na to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, czyli prośbę Pana Jezusa związaną z 12 obietnicami danymi świętej Małgorzacie Alacoque, by wizerunek serca Pana Jezusa właśnie znajdował się w każdym domu, żeby był zawieszony i czczony, że to jest istotne, że to nie jest przez człowieka podane, ale w tej wizji dane świętej Małgorzacie, i być może dzisiaj jest taki czas, jak podaję w tytule, i on jest związany z tą nadzieją, żeby znów wejść w rozważanie tych 12 obietnic, bo one nie są nadzieje. One przecież nie są trudne do realizacji, ale jednocześnie wskazują na wolę człowieka, bo to tylko od tego zależy, czy się tą drogą podąży.
1: Grzegorzu, powiedz Milejczyce, okazuje się, że w ciągu ostatnich 3 lat przybyło ponad 30 cudownych uzdrowień tam właśnie, przy tym obrazie, ze sprawą Najświętszego Serca Jezusa. Może słówko na ten temat i może jakieś przykłady, które gdzieś pewnie i w książce są zawarte, bo to rzeczywiście pokazuje moc tego miejsca, które sobie upodobał Chrystus. Ciekawe, że rzeczywiście mała wioska, Pan Bóg lubi to, co małe rzeczywiście. To, co jest, zdawać by się mogło, jakoś pominięte, jakoś oddalone, gdzieś poza zgiełkiem tego świata, i tam przybywa ze swoimi łaskami. Uzdrowienia w Milejczycach, jeszcze ten temat.
0: Tak, jest to niezwykłe, mocno to przemawia do świadomości, do serca człowieka. Być może też to jest takim kierunkowskazem dla wielu, skoro tam tak łaski się rozlewają, takie są widoczne, to też tam jadę. Ale tak, to też jest sakramentalia, to wszystko, co nam niebo daje. Tak jest w Giedrzwałdzie, tak jest w Milejczycach. Milejczyce do tego jest miejscem kultur. To jest Podlasie, tam też jest prawosławie, tu mamy kościół rzymskokatolicki. Jeszcze do czasu II wojny światowej była bardzo duża diaspora żydowska w Milejczycach. To jest niesamowita historia. Polecam przeczytać tę książkę, bo związana także jest z historią unitów i to, co takie mocne i trudne dla naszej historii, czyli czasu rozbiorów, a także zawłaszczania sobie unitów do prawosławia pod koniec XIX wieku. Wtedy też były cuda, ja to też opisuję, ale to, co teraz jest najbardziej namacalne, czyli tutaj mamy taką paletę, jestem tym zachwycony, bo z jednej strony łaska poczęcia, dzisiaj wiele par, wiele małżeństw ma z tym trudność, z drugiej strony ciężkie przypadki, czyli uzdrowienie z ciężkich chorób, czy z nowotworu, czy po porodzie z problemem z dzieckiem, nawet wręcz pierwszego stwierdzenia obumarcia, jeżeli chodzi o płód w łonie matki, a potem,
1: czyli wskrzeszenie,
0: powrotu do życia, to ty powiedziałeś. I druga sprawa też kobiety, która miała takie obumarcie w mózgu, a też powrót do funkcji neurologicznie istotnych, bez żadnych deficytów, to jest bardzo poważne. A z drugiej strony to, co opisuję, czyli przebieg operacji trudnej, udany. Z drugiej strony sytuacja też dziecka chorego w szpitalu z rozłożonymi bezradnie już rękoma lekarzy, a po kilku dniach, po złożeniu intencji w Milejczycach, odprawieniu mszy świętej, powrotu nagłego, natychmiastowego wręcz do zdrowia. To są przypadki, które mają w sobie moc, ale powiem szczerze, że do mnie przemawia też inny aspekt, tak, tego, co tam się dzieje. Tego, o co zazwyczaj może my nie prosimy. Może się tego boimy nawet o to prosić. Na przykład łaska dobrej śmierci. czyli żeby być przygotowanym na to odejście. Z drugiej strony łaska przejścia wdowieństwa, tego cierpienia po odejściu współmałżonka, żeby to przejść, bo dzisiaj o tym się też w dzisiejszym świecie zapomina i zazwyczaj jest tak, że człowiek wchłania się w inne sytuacje, które pozwalają mu gdzieś tam odciąć się, zapomnieć, albo po prostu z tego cierpienia tworzyć bożka i żyć w tym cierpieniu po stracie bliskiej osoby w kontekście, no niestety, no, łamania pierwszego przykazania. Czyli czym jest wdowieństwo? I to też opisuje, tam jest taka sytuacja, że rozmawiam z panią Krzysią, która od samego początku towarzyszy tym wszystkim zdarzeniom duchowym w Milejczycach i to opisuje. Trzy panie, które świeżo zostały wdowami i tę łaskę, by miały pokój w sercu, by przeżyły tę tragedię osobistą, a jednocześnie zjednoczyły się z sercem Pana Jezusa, które przytula i które tam cały czas przyjeżdżają teraz do Milejczyc. 9 pierwszych piątków miesiąca, to też jest łaska, żeby to odbywać. W dzisiejszym szybkim świecie trudno tak się zawiesić na taki okres 9 miesięcy, że trzeba przejść, żeby otrzymać łaski. Oczywiście mamy tutaj pewną warunkowość, ale z drugiej strony też wiemy, że prywatne objawienia są objawieniami danymi nam na wzrost wiary, a nie, że musimy koniecznie w to się zgłębiać, iż to jest jakiś dla nas przymus. I być może ta wolność nam dana w takiej sytuacji przy zatwierdzeniu tego wszystkiego przez Kościół, bo to też jest ważne, że to miejsce ma swojego pasterza, proboszcza, księdza Jarosława, a z drugiej strony nad nim też jest pasterz, czyli biskup diecezji i to jest zaopiekowane, więc nie mamy tutaj takiej sytuacji, że jedziemy gdzieś, gdzie nie wiemy, co się dzieje, a być może będą tam sytuacje, na które się Kościół nie zgadza. Wręcz przeciwnie, jest tutaj mocne zaopiekowanie, to jest wielka łaska i też wypełnienie jednej z obietnic tych 12, że kapłani będą prowadzić do serca Pana Jezusa i to się właśnie dzieje w Milejczycach.
1: W kościele świętego Stanisława, biskupa i męczennika w Milejczycach, właśnie na Podlasiu, piękny drewniany kościółek, tam obraz Chrystusa niosącego owieczkę, dobry pasterz, jego najświętsze serce, przepiękne, rzeczywiście XVII wiek, piszesz, że to być może nawet najstarszy obraz na świecie najświętszego serca Pana Jezusa. Tam w kościółku na Podlasiu, drewnianym, przepięknym, warto w to miejsce się wybrać. No i oczywiście każdy w zasięgu ma to, o czym mówiłeś, to, co przyszło za sprawą świętej Małgorzaty Marii Alacoque, co objawił sam Jezus, jej właśnie 12 obietnic, pierwsze piątki miesiąca, adorowanie Najświętszego Serca Jezusa. Teraz to szczególna okazja, by jeszcze bardziej wejść w relację z Chrystusem właśnie poprzez i te kwestie, o których tutaj mówimy. Obraz dobrego pasterza jest obrazem chyba najstarszym w ogóle. Kiedyś na ten temat robiłem program i wizerunek Jezusa, dobrego pasterza, jest chyba najstarszym sięgającym pierwotnego chrześcijaństwa wizerunkiem, który był czczony przez pierwszych chrześcijan. To też sobie warto uświadomić. A tutaj w Milejczycach mamy rzeczywiście Chrystusa jak żywego, niosącego nas na ramionach jako tę owieczkę. Pięknie. Bardzo Ci dziękujemy za tę książkę, za Twoją obecność z nami. Zapraszamy na Jasną Górę, jak będziesz kiedyś niedaleko, bądź daleko, ale specjalnie znajdziesz troszkę czasu, to zapraszamy na Jasną Górę. Grzegorz Kasjanuk był naszym gościem.
0: Dziękuję za zaproszenie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków. Amen. Dużo dobra.
0: Amen. Wzajemnie. Niech łaski się rozlewają.

Musisz wierzyć mocno. Bo cię kocham.

rzeczy. Nadzieję budzi miłość leczy.

Ależ pięknie nam się zrobiło w suplemencie do listy przebojów Muzyczne Dary za sprawą obecności tych wszystkich przepięknych treści, które odnoszą się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Czujemy Jego obecność, absolutnie tak. I Państwo piszą mi w komentarzach, to rzeczywiście się też przejawia. O pięknych, ważnych sprawach mówicie. Brawo wy, kochani. Brawo wy, to Państwo Ewa i Paweł Waśniewscy, Zajączki. Serdecznie Was pozdrawiamy, Zajączki, jak najbardziej tutaj niedaleko Częstochowy. Oaza chorych i niepełnosprawnych. Super, że jesteście. Pozdrawiamy Was wszystkich, każdego z osobna. Bardzo, bardzo serdecznie. Pan Michał pisze, dziękuję za ten ważny temat Boskiego Serca Jezusa. Musimy zawierzać się sercu Pana Jezusa. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiamy Panie Michale. I tych, którzy jeszcze tutaj na fanpage'u. Piotr, Dorota, Ewa, Paweł właśnie, Pani Delfina, Anna, Michał, Alina BC, Aleksandra, Armin, Urszula. Serdecznie Was pozdrawiamy. Dariusz, serdecznie Was pozdrawiamy. Prosimy zanieść pozdrowienia tym, którzy są blisko Was. To był suplement do listy przebojów Muzyczne Dary. Ja się nazywam Dariusz Ciszewski. Program realizował Robert Czech. Zapraszam za tydzień.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: To Justyna Steczkowska. Życzę Państwu miłego dnia.
3: Tu Radio Rodzina.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

Kiedy jeżyki chłód sierpnia zniechęci, zanim się zlecą gawrony z północy, zjadą się znowu do miasta studenci, spotkać szermierza i spojrzeć

Jesień jest świetna na spacer, na krzyki, bo opadają kolory z kasztanów. Mogę tak chodzić, nie myśląc o niczym, plan miasta zamiast mych zmartwień i planów. I tak czasami pomyślę po drodze, jak się ten świat prędko zmienia. Mój Boże, bo chociaż

Spotkasz tu ludzi wrośniętych w bruk grodu. Za arkadami wychodzą z ulicy. Albo krasnala, gagatka za młodu, co na więziennej do wyjścia dni liczy. I różne inne spotkania są w modzie. Na placu solnym z kwiaciarką wśród kwiecia, albo przy Szewskiej za murem w ogrodzie, albo na targach gdzieś w hali stulecia.

poznaję. Wieczór przystanki ogarnia, księżyc katedry dotyka. Wrocław jak wielka kawiarnia,

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.